0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Żadna studentka nie wozi ze sobą w podróż kilkudziesięciu sztuk bielizny, a te splątane sznurki mógł przynieść ze sobą i zostawić, kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli i musiał uciekać. Nie miała pewności, ale to były tanie linki do żaluzji. Nie pasowały do tego domu i w żadnym oknie podobnych nie widziała. Nagle usłyszała trzask i jakby odgłos kroków. Odwróciła się w kierunku otaczającego rezydencję lasu. Wytężyła wzrok. Sięgnęła po latarkę. Oświetliła pierwszą linię drzewa, ale wciąż nikogo nie dostrzegała. Jednocześnie bardzo powoli położyła drugą dłoń na kaburze z bronią. Odpięła zatrzask, chwyciła rękojeść pistoletu.
2: Kto tam jest?
1: Krzyknęła.
2: Policja, nie ruszaj się!
1: Przyniosła snop światła na budynek, a potem znów na las. Dokładnie oglądała każdy prześwit między drzewami. Nikogo nie widziała, ale czuła czyjąś obecność. Była niemal pewna, że tam ktoś się czai. Odeszła na sporą odległość od rezydencji i w okolicy za płotem nie było już mundurowych. Wzdłuż ogrodzenia nie stali gapie, jakich mijała przy bramie wejściowej. Wokół nie dostrzegała żadnych taśm policyjnych i domyśliła się, że teren jest zbyt duży, żeby otoczyć go w całości czy obstawić ludźmi. Była o krok od paniki, chociaż starała się sama siebie tonować. Wciąż nie dawało jej spokoju to, o czym mówiła Daria Walewska, że stalker od 2 lat przychodzi pod jej okna. Chociaż nie znaleziono nigdy na to potwierdzenia, a policjanci z jej wydziału mieli dosyć dziewczyny i jej zgłoszeń, Lena wierzyła Darii. Wiedziała, że sprawcy tego typu często wracają na miejsca swoich czynów, żeby się napawać strachem ofiar i kolejny raz cieszyć się dominacją. To samo z piromanami i zabójcami. Czyżby ten człowiek wrócił i obserwował działania policji z bezpiecznej perspektywy? Nie mogła tego wykluczyć. Krzyknęła jeszcze raz ostrzeżenie, ale odpowiedziało jej tylko echo. Już miała się poddać i wrócić do wyjścia głównego, kiedy nagle w krzakach coś się poruszyło. Dostrzegła ledwie cienia, potem wyraźnie zobaczyła zarys sylwetki. Nie zastanawiając się dłużej, wspięła się po ogrodzeniu i chociaż brama zakończona była kolcami, przeszła nad nimi, błogosławiąc swoje wygodne buty i przeskoczyła na drugą stronę. Upadła na plecy, aż zaparło jej dech, ale pozbierała się i biegiem ruszyła za uciekinierem. Świeciła sobie latarką i miała nadzieję, że w tym chociaż ma nad nim przewagę, bo nawet jeśli dysponował światłem, to włączając je zdradziłby swoją lokalizację. Słyszała wyraźnie odgłos kroków zgłuszonych przez miękkie runy, a potem coś metalowego wydało skrzypiący dźwięk. Zaraz potem rozległ się głuchy łomot. Pojęła, że biegnąc w ciemności uciekinier uderzył w drzewo. Przez chwilę niczego nie słyszała. Może upadek ogłuszył go albo czeka na mój błąd, myślała szybko. Zgasiła latarkę i zamarła w bezruchu, a potem nagle ją włączyła. Widziała teraz wyraźnie postać, jak wstaje i chwyta się za głowę. Jak oszalała, ruszyła w tamtym kierunku, nie zwracając uwagi na to, że gałęzie tną ją po twarzy, a ramiona szorują po krzakach i biegnąc robi tyle hałasu, że on na pewno się zorientuje, gdzie ona jest. Dopadła go i skoczyła mu na plecy. Nawet nie pisnął.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: W zbiorach Muzeum Literatury w Warszawie znajduje się zaświadczenie, w którym czytamy: Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa zaświadcza niniejszym, iż panna Irena Gombrowiczówna pracowała w czasie od dnia 27 sierpnia do 10 listopada 1920 roku w sekcji opieki nad żołnierzem, oddając bezinteresownie cały swój czas i spełniając z gorliwością i znajomością rzeczy powierzone jej odpowiedzialne czynności. Za pracę tę wyraża się pannie Irenie Gombrowiczównie podziękowanie. Dokument ten podpisali przewodniczący sekcji opieki nad żołnierzem Karol Szlękier oraz sekretarz Irena Stokowska. Zaświadczenie zostało wydane 11 listopada 1920 roku przez Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa. Mezalians. Wojna się kończy. Bracia Ireny wchodzą w dorosłe życie. Witold w 1922 roku zdaje maturę i rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jerzy porzuca studia. Janusz żeni się z Franciszką z Kotkowskich. Po raz kolejny w tej rodzinie dochodzi do małżeństwa bliskich kuzynów. Rodzeństwem ciotecznym byli także dziadkowie Ireny. Mezalians w przypadku Franciszki jest podwójny. Jest krewną i rozwódką. Jej mężem był Jan Cichowski, ma z nim córkę Stasię. Rodzina doprowadza do unieważnienia pierwszego małżeństwa Franciszki, które zostało przez nią zawarte w bardzo młodym wieku. Cichy ślub Janusza, według relacji świadków spisanej przez Joannę Siedlecką, odbywa się w kościele Zbawiciela w Warszawie. Dla tej religijnej rodziny wydarzenie to nie jest powodem do dumy. Matka i Rena prawdopodobnie nie uczestniczą w uroczystości. Może odbywa się ona gdzie indziej, poza miastem, bo kościół Zbawiciela konsekrowano dopiero w 1927 roku. Budowa trwała bardzo długo. Kamień węgielny wmurowano w 1901 roku, ale wojna przerwała pracę. Klementyna Suchanow, opisując ród Kotkowskich, wspomina o częstych małżeństwach osób blisko spokrewnionych, co prowadziło do genetycznych powikłań i chorób psychicznych. Podobnie było u Gombrowiczów. Szaleństwa zdarzały się też w tej rodzinie. Osiadłe życie przez kilka wieków powodowało, że żaden prawie z żeniących się Gombrowiczów nie pojął za żonę osoby zupełnie obcej krwi, pisze Jerzy Gombrowicz. Związki te musiały w pewnym stopniu wywrzeć wpływ biologiczny na potomków. To być może powodowało, że dziadek Ireny, Jan Onufry Gombrowicz, cierpiał na ataki psychiczne.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy najlepszego wakacyjnego prezentu z Poznania. Może koziołki? Zajrzymy na Szturalia, festiwal poświęcony pamięci Jerzego Sztura, a profesor Ryszard Tadeusiewicz zabierze nas na wycieczkę szlakiem słynnych kanałów.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy najlepszego wakacyjnego prezentu z Poznania. Może koziołki? Zajrzymy na Szturalia, festiwal poświęcony pamięci Jerzego Sztura, a profesor Ryszard Tadeusiewicz zabierze nas na wycieczkę szlakiem słynnych kanałów.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

183 dzień roku, czwartek i 2 lipca, powoli zaprzyjaźniamy się z nowym miesiącem, prawda? No i w trybie wakacyjnym jesteśmy powoli, chociaż w wakacyjnym śniadaniu mistrzów to w tym trybie jesteśmy już naprawdę bardzo zaawansowani. Do 11 dzisiaj nasze wspólne wakacyjne spotkanie, na które serdecznie zapraszam w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej w wersji tej na lato. Na przykład takie cudeńko mam dla was na dzień dobry.

0: Klasyczny już temat, prawda? Łatwo rozpoznawalny, trendowata, Wojciech Killer. 2 minut brakuje do 7. Klasycznie już duet poranny, Łukasz Wojtusik, Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: W RMF Classic, a to oznacza, że Grzegorz, jeśli się Grzegorz pojawił, że fakty pierwsze poranne za chwilę, a w nich?
1: W faktach podsumujemy burzę nad Polską, podsumujemy kolejny rosyjski atak na stolicę Ukrainy i powiemy też, co działo się w nocy na Mundialu.
0: Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepie.

0: Pachy na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Po reklamie.
4: 2 lipca, czwartek. Zbliża się 7:00, czas na pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
5: To była bardzo ciężka noc dla strażaków w związku z burzami, które przechodziły nad Polską. Interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy. Najwięcej pracy było w województwie śląskim, bo tam odnotowano ponad 700 wyjazdów. Burze dały się też we znaki w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu i Kujawach.
6: Występowały sytuacje związane z podtopieniami, uszkodzeniami infrastruktury, ale przede wszystkim ucierpiały też budynki. I tutaj te straty wydają się być największe.
5: Mówi brygadier Karol Kroć. W związku z tymi silnymi burzami na szczęście nikt nie ucierpiał.
3: Poranne fakty RMF Classic.
5: Co najmniej 5 ofiar i ponad 30 osób rannych w ataku Rosjan na stolicę Ukrainy. W kierunku Kijowa Rosjanie wystrzelili dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych w ataku, który według ukraińskich mediów może okazać się jednym z najpotężniejszych w całej wojnie. Użyto m.in. hipersonicznych rakiet Tsirkon. W powietrzu operowało 10 rosyjskich bombowców strategicznych. W samej stolicy zniszczone budynki mieszkalne oraz hotel w centrum miasta. Do 5 czasu lokalnego władze Kijowa odnotowały szkody w co najmniej 28 miejscach. Ratownicy wciąż pracują nad wydobyciem ofiar uwięzionych pod gruzami. 13 osób deklaruje walkę urząd prezydenta miasta Krakowa. Po referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono. To oznacza, że kampania przynajmniej oficjalnie jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choć jedno nazwisko kandydata?
7: Nie wiem.
8: Żadne nazwisko nie przychodzi.
7: Nie. Dybała?
9: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, to na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Piątkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
10: Nie mam zielonego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekałem na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
11: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak? No i pewnie pan Gibała. Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
5: Mieszkańców Krakowa przepytał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Wspomniana Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, 8:02 będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Wszyscy współgospodarze mundialu w komplecie awansowali do 1/8 finału do Kanady i Meksyku. Chwilę po 4 rano dołączyły Stany Zjednoczone. Amerykanie pokonali 2-0 Bośnię i Hercegowinę. To piłkarskie starcie obserwował amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
12: Amerykanie grają dalej. Ogromna radość na stadionie w San Francisco i strefach kibica w całym kraju. Każdy kolejny mecz to większe szaleństwo. I wiara w drużynę, w kraju, w którym piłka nożna nie jest na pierwszym miejscu. Na murawie było nerwowo. Amerykanie po czerwonej kartce grali mniejszym składem. Ale drużynie udało się strzelić drugiego gola i dotrwać do końca, choć sędzia doliczył aż 10 minut. A potem długo na stadionie trwała zabawa do słynnych amerykańskich utworów. Tak się bawi Ameryka.
5: O ćwierćfinał powalczy też drużyna Belgii, która po dogrywce wygrała z Senegalem 3-2. Z awansu cieszy się także Anglia po wygranej z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Obie afrykańskie drużyny długo prowadziły, ale nie utrzymały korzystnych wyników.
4: A dzisiaj to będzie mecz, panie Grzegorzu. Hiszpania, Austria się szykuje. Tak, jak tu w nocy oglądać mundial, żeby rano prowadzić poranek, współprowadzić z Grzegorzem Jasińskim? No będziemy się nad tym zastanawiali pewnie, także jutro. A Grzegorz wraca do nas o 8:00, teraz zerkamy do pogody.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: I co my tu mamy w pogodowym menu, czy też menu? Nie będzie upalnie, to jest pewne, chociaż poranek mimo wszystko dość ciepły po burzach, które wczoraj przechodziły przez Polskę. 15 stopni w Poznaniu, podobnie w Bydgoszczy, 16 w Łodzi, 18 stopni w Lublinie. Przejaśnienia dzisiaj głównie na północy, na południu trochę więcej chmur, co na przykład widać dobrze w Krakowie. Maksymalnie do 27 stopni nam się zapowiada.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: 4 po 7, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam do stołu radiowego do 11 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co słychać?
4: Jak to co słychać? Imieniny mają i życzenia odbierają Bernard, Jagoda i Maria. A urodziny ma kultowy prowadzący program Familiada. No, dla pewnego pokolenia to przede wszystkim jednak pan Toliboski. Z nocy i dni, jak on wchodził do stawu, żeby zrywać te nenufary dla pani Barbary. No to tłumnie Polki wtedy przed ekranem ponoć wzdychały na czele z moją żoną. Urodziny ma też Margot Robbie, która ostatnio po prostu specjalizuje się w graniu kultowych postaci, bo przecież była Harley Quinn, była też Barbie. Dużo, dużo dobrego dla wszystkich, którzy mają jakikolwiek powód dzisiaj do świętowania. Co w poranku RMF Classic? Dobra wszelakie. Będą w smaczkach historycznych harce, będą koziołki jako prezent z Poznania. Zajrzymy też na szturalia, które dzisiaj rozpoczną się w Krakowie.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.
4: No i łączymy różne żywioły, łączymy o poranku także początek dnia z nocą, a skoro pojawił się w historii pan Strasburger, czyli pan Toliboski, to niech pojawi się temat z nocy i dni.

0: Dzieci Sancheza, Chuck Mangione, no to jest dobry utwór, który powoduje, że naprawdę szybciej światu mówimy dzień dobry. Obiecałem harce, więc niech rozpoczną się harce o tej porze. Pewnie, że tak. W smaczkach historycznych to jak najbardziej możliwe.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o harcach i harcownikach oraz o księdzu w opowieści jednego z obrońców Krakowa w czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku. Nie, ale to nie będzie o obronie Krakowa przez Polaków. To opowieść Hieronima Christiana Holsteina, Duńczyka, szwedzkiego rajtara z czasów, kiedy to już Kraków był w rękach Szwedów i to oni byli obrońcami. Oni pod dowództwem generała Paula Wirca miasta bronili, a Polacy zdobywali. I rozłożyli swój obóz pod Tyńcem. Przed rozpoczęciem bitwy na pole przed obiema armiami wychodzili najodważniejsi kawalerzyści i stawali przy dużej widowni do indywidualnych pojedynków. Jest więc lato 1656 roku. Czytamy wspomnienia Holsteina. Ostatecznie doszło do tego, że generał Wirtz kazał wszystkim, którzy tylko mogli, dosiąść koni i sam też poszedł z nami. Było nas około 4000 jazdy i piechoty. Mieliśmy także 8 dział polowych. Około południa ruszyliśmy wprost na obóz nieprzyjaciela, czyli na Polaków. Gdy znaleźliśmy się zupełnie blisko, przednie oddziały rozpoczęły harce. Ja także spostrzegłem kogoś na dobrym koniu, kto dzielnie sobie poczynał. Stąd i Hieronim Holstein ruszył do walki. Czytamy dalej. Wzięliśmy się w obroty. Starałem się bardzo. Gdy przetrzymałem jego 2 strzały, natarłem na Polaka z kopyta. Chwyciłem jego konia za cugle i chciałem z nim szybko odjechać, gdyż byliśmy pod nieprzyjacielskimi działami. On był jednak tak rezolutny, że chwycił mój pistolet za lufę i z całą siłą uderzył mnie w głowę, tak że polała mi się krew z nosa i ust. Liczę na to, że mi się wyrwie. Przybyli mi jednak na pomoc moi towarzysze. Chciałem go więc przebić rapierem. Zaraz jednak nadjechał generał Wirtz i ten Polak prosił go o darowanie życia, ponieważ był klechą, czyli księdzem, chociaż był dobrym polskim szlachcicem. I tak, ksiądz, harcownik życie ocalił. Holstein konia nie dostał, ale coś na tych harcach jednak uzyskał. Zabrałem tylko jego mundur. On zaś wkrótce wykupił się u Wirtza za 400 talarów. Cóż, harce harcami, a płacić trzeba. Wódz wygrywa na tym bardziej, a harcownik też swoje jakoś tam ugra.

0: 20 po siódmej wybrzmiał klasyk Canon de Dur i pan Pachelbel, a my o poranku na torowisko. Zerkamy w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Możecie trafić w czasie tych wakacji na pachnące jeszcze nowością tramwaje.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Na tory aglomeracji śląskiej wyjechał pierwszy z 25 nowych tramwajów. Pomieści 167 pasażerów, a na wyposażeniu ma klimatyzację i sieć Wi-Fi. Mówi Krzysztof Mikuła, pełniący obowiązki prezesa tramwajów śląskich.
2: W sumie tramwaje śląskie realizują dostawy nowych 50 tramwajów, więc te 25 do końca roku i 25 w kolejnych latach. Tramwaje śląskie codziennie przewożą około 150 tysięcy pasażerów. Chcemy ludzi dowozić do pracy, do szkoły, żeby mogli załatwić swoje codzienne sprawunki bezpiecznie, punktualnie do celu. W zeszłym roku przewieźliśmy 58 milionów ludzi, a co do jakby skali torów, po których się poruszają nasze tramwaje, to szanowni Państwo, gdybyśmy ułożyli tory tramwajowe wszystkie, które są własnością tramwajów śląskich z Katowic, to dojechalibyśmy do centrum Wiednia.
0: Z Krzysztofem Mikułą rozmawiał nasz reporter Amadeusz Biurkowski. Tramwaje śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w naszym kraju. Obsługują 30 linii w 13 miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.

0: Łukasz Rostkowski, Rebel Bubble, Film Orchestra i temat z chłopów, babie, lato. Za chwilę wieści pogodowe aktualne, a potem bardzo przyjemne dźwięki ze Spider Noir.
1: Reklama.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: 27 stopni, tyle dziś po południu, ma być w stolicy i w Poznaniu, ciut mniej, 26 we Wrocławiu oraz w Łodzi. Czwartek powinien być w miarę przyjemnym, ciepłym dniem ze słońcem i z chmurami. Na razie tych chmur sporo, na przykład w Krakowie, podobnie jest na Lubelszczyźnie. Padać rano może jeszcze na Podhalu, a poza tym raczej bez opadów dziś. Teraz od 15 do 18 stopni. Spider Noir to jest serial z Nicolasem Cage'em, w którym to serialu Spider-Man, ale taki w wersji właśnie noir, jest głównym bohaterem i który to serial można oglądać w dwóch wersjach i przełączać na jednej z platform serialowych wersję czarno-białą na kolorową, czarno-białą na kolorową albo kolorową na czarno-białą. W wielu kolorach natomiast ścieżka muzyczna jest Kirby, teraz właśnie zespół.

0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
1: Na wieści ekonomiczna najwyższa pora, bo 7:37 wakacyjnie możecie, siedząc w domu, wybierać i przebierać w różnych ofertach internetowych. Jeżeli sprowadzacie różne rzeczy z Chin przy pomocy portali oferujących to, co u nas, tylko taniej, to od wczoraj jest drożej. To znaczy przesyłka jest droższa. 1 lipca zlikwidowano zwolnienie z cła przesyłek poniżej 150 euro, a to oznacza, że za zamówienie z jednej z popularnych platform zakupowych, dowolnej tak naprawdę, to chodzi o rzeczy, które sprowadzamy sobie z Azji, zapłacimy po prostu więcej. Ile? No mniej więcej 3 euro za każdy nadany kod celny. A będzie jeszcze drożej, ponieważ jest pomysł, by w listopadzie była kolejna podwyżka. Chodzi o to, by europejscy producenci byli jednak bardziej konkurencyjni wobec tych, którzy produkują i taniej oferują nam różne produkty. Właśnie na przykład z Chin. Rządowy program obniżonych cen paliw to program, który także się zakończył z początkiem nowego miesiąca, no i to spowodowało, że naprawdę dużo drożej nam się zrobiło na stacjach paliw. Za benzynę 98 średnio płacimy 7 zł 43 grosze, za diesla zapłacimy 6 zł 86 groszy. To jest naprawdę drożej i to o kilkadziesiąt groszy, a przy dieslu to nawet złotówka miejscami. No i jeszcze ważne wieści dotyczące tego, co na rynku walut nam się dzieje. Średnie ceny walut jak wyglądają? Euro trochę drożej, po 4,29, stabilnie dolar po 3,77, funt brytyjski po 4,99, tu lekki wzrost, i frank szwajcarski po 4,65 zł.
0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: czwartkowego klubu zbrodni. Muzyka Thomasa Newmana. 9 minut brakuje do 8.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: A skoro brzmienie lata, to zamieniamy się w słuch. No, nieprzyjemnie, tak? Popluskać się tak przed 8. Dźwięk, który przypominać może Bałtyk o świcie, jezioro gdzieś w środku lasu, albo pierwsze spotkanie nad rzeczką z ukochaną, ukochanym, z rodzicami. Letnie może wyjście nad rzekę, nad wodę. Dzisiaj w brzmieniu lata bawimy się właśnie tym dźwiękiem. No i mam nadzieję, że to jest dźwięk, który może pobudzać do myślenia i powodować ważne wspomnienia. Rzeczka, potoczek, jezioro, tych propozycji jest wiele. Czekam na wasze historie związane, wakacyjne oczywiście, właśnie z tym dźwiękiem. Jeżeli udało mi się nakłonić was do przypomnienia sobie jakiejś historii, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Napiszcie do mnie swoją opowieść wakacyjną związaną z wodą. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najlepsze opowieści czytam na antenie w tym tygodniu, a oprócz tego coś na wodę dostaniecie, czyli przepiękny bidon wakacyjny z logo RMF Classic. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Rozwiązanie dzisiejszej naszej zabawy jeszcze przed 9:00.

0: Grzegorz Markowski, jego wokalista, wokalista Grzegorz Markowski, wokalista grupy Perfect, jego wokaliza do 07 zgłoście, a za chwilę fakty kolejne. Grzegorz Jasiński, co w faktach?
1: W faktach będziemy mówić o rozmowach na temat procesu przekształcania rotacyjnej obecności sił USA w Polsce w obecność stałą i wspomnianych już przez ciebie nowych cłach na małe przesyłki spoza wspólnoty europejskiej.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

0: 8. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: Na pewno możemy liczyć na wsparcie sekretarza stanu USA Marco Rubio w procesie przekształcania rotacyjnej obecności sił Stanów Zjednoczonych w Polsce w obecność stałą. Takie zapewnienie przekazał korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie Pawłowi Żuchowskiemu szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji.
2: Zadanie polskiej dyplomacji jest przekształcenie tej obecności z rotacyjnej na stałą i na pewno możemy tutaj liczyć na wsparcie sekretarza Rubio.
3: To dzisiaj co powiedział właśnie na temat stałej obecności wojskowej?
2: Oczywiście mówił, że co do zasady jest gotowość i zielone światło do dalszych rozmów w tej sprawie.
3: A on sam to popiera?
2: On sam oczywiście jest zwolennikiem tego, aby tak ważnych sojuszników jak Polska, położonych w tak ważnym regionie, jakim jest Europa Środkowa, w tym zakresie wspierać. Przekonujemy do tego, aby ta stała obecność stała się faktem. Natomiast ważne jest, aby ten pozytywny sygnał z Białego Domu, bo on jest, to jest zielone światło z Białego Domu, został przekuty na konkretne decyzje na niższym wykonawczym poziomie.
1: Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma rozmawiać o obecności wojskowej USA w Polsce z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym.
4: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: 10 osób zginęło, a 56 zostało rannych w nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków. Trwa akcja ratowników, walczą z czasem, próbując wydobyć uwięzionych pod gruzami. Wyświęcenie biskupów przez bractwo lefebrystów bez zgody papieża to akt schizmatyczny, który będzie miał swoje konsekwencje. Tak przestrzega watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin. Słowa te padły podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy stolicy apostolskiej. Wczoraj, przypomnijmy, w szwajcarskim Ekon bez zgody papieża wyświęcono 4 biskupów w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych z 1988 roku, w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów. Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone przez Watykan. W krajach Unii od wczoraj obowiązuje nowe cło w wysokości 3 euro na małe przesyłki spoza wspólnoty. Komisja Europejska przekonuje, że ma ona ograniczyć napływ tanich produktów, głównie z Chin, i wyrównać szanse europejskich firm. Co to oznacza dla zwykłych konsumentów?
5: 3 euro nie będzie naliczane za całą paczkę, ale za każdy rodzaj towaru, który się w niej znajdzie. Jeśli zamówimy na przykład 5 identycznych koszulek, zapłacimy 3 euro, ale jeśli w jednej przesyłce będą t-shirt, buty i słuchawki, opłata wyniesie 9 euro. Komisja Europejska nie ukrywa, że koszt nowych opłat może zostać przerzucony na konsumentów, czyli że zakupy na chińskich platformach internetowych będą droższe. Nowe cło w wysokości 3 euro ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu wejścia w życie unijnej reformy celnej, która zastąpi je standardowymi stawkami celnymi zależnymi od rodzaju towaru.
1: Zapowiada nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: A ja zapowiadam kolejne spotkanie z Grzegorzem już za niecałą godzinę o 9:00. Kolejna porcja faktów u nas.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: No, jeśli akurat jesteście o poranku nad morzem, to tam zazdroszczę z perspektywy Krakowa. Tam pięknie, słoneczny i dość ciepły poranek mamy na przykład w Trójmieście. Tam 18 stopni, 18 też w Szczecinie, 17 stopni w Poznaniu, 16 we Wrocławiu, na południu teraz sporo chmur, padać może jeszcze rano i przed południem na Podhalu. Tam 15-14 stopni, dziś maksymalnie stopni 27, najcieplej ma być na zachodzie i w centrum.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Na wakacyjnej mapie poranka Poznań. Co byście z Poznania przywieźli sobie? Jaką pamiątkę? Pierwsze skojarzenie. Bardzo proszę. No pewnie, że koziołki. Teraz to już jest po prostu możliwe. O tym zresztą opowiem wam i potwierdzę sprawę za kilka minut w poranku RMF Classic. Zajrzymy też dzisiaj jeszcze na Szturalia. To jest festiwal poświęcony pamięci Jerzego Sztura. Dziś rozpoczyna się to wydarzenie w Krakowie. Będzie także bardzo ważna opowieść od Natalii Ryby.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Na polu i na dworze.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów to też taki program radiowy, który przypomina, że i na polu, i na dworze, albo bez względu na to, czy na polu, czy na dworze, może nam się przydarzyć w wakacje love story.

0: Muzyka do kismet, 8:11. RMF Classic. Śniadanie mistrzów wakacyjne trwa.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Zaczynamy od drugiej strony wyborczej, tej z liczbą strony i tutaj liczba, no, budząca respekt. Chyba dobrze przeczytałem. 1 400 000 000 dolarów. Tyle pieniędzy prezydent Donald Trump zarobił w ubiegłym roku na kryptowalutach i memcoinach. No, na waciki pewnie mu wystarczy. Można coś więcej. W mieście problemu nie ma, ale w małych miejscowościach za leki, z apteki zapłacić możemy czasem jak za zboże. O dostępie do leków sporym problem jest, taką dostępnością i równouprawnieniem na tym rynku, pisze dzisiaj Rzeczpospolita, bo o tą dostępność to wcale nie tak łatwo. Gazeta powołuje się na raport Forum Konsumentów, który pokazuje jasno, że więcej zapłacimy za leki tam, gdzie jest mała konkurencja, czyli na przykład w miejscowości, gdzie jest tylko jedna apteka. Zresztą to sprawdzono. Koszyk 5 leków kupiony w takim miejscu jest droższy o 31 zł i 15 groszy niż w aptece sieciowej. Co więcej, 40% badanych mówi, że w takich małych miejscowościach to jeszcze jest problem z dostępem do konkretnych leków. Podobnie jest z dostępem do szczepień. Więcej o tym dzisiaj przeczytacie w Rzepie, tam analiza raportu. Tymczasem w polityce ważna rozmowa, bardzo ciekawa. Jolanta Iwańczuk pyta profesora Mateusza Czesława Strzeleckiego, geografa i geomorfologa, o to, jaką rolę dzisiaj na różnych mapach pełni Arktyka. No bo, jak mówi profesor, to tam rozstrzygają się dalsze losy świata teraz. Arktyka to miejsce zmian, widać to jak na dłoni, zmiany klimatyczne związane z ociepleniem, o to między innymi chodzi. Pojawia się na przykład przez to nowa linia brzegowa. I jak sobie z tym przyroda radzi? Okazuje się, że całkiem nieźle. Nie brakuje także w tym wywiadzie wątków politycznych, no bo przecież wiadomo, że Grenlandia nie tak dawno stała się forum międzynarodowych potyczek. Więcej o tych potyczkach w ważnej rozmowie przeczytacie w Polityce.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Dracula, historia wiecznej miłości, Danny Elfman. Takie dźwięki za nami, a przed nami wycieczka.
1: Co słychać w Poznaniu?
0: To, co słychać, co można stamtąd przywieźć. Plastikowe koziołki to nowa pamiątka z Poznania. Mamy wersję figur rozstawionych w różnych punktach miasta. Można kupić jako okolicznościowy gadżet. Turyści szukają ponoć takich niepowtarzalnych pamiątek, przekonują specjaliści.
2: Faktycznie też jest tak, że turyści pytają, czy te koziołki można gdzieś kupić, więc jak tylko usłyszeliśmy o tej inicjatywie Aquanetu, od razu powiedzieliśmy, że z przyjemnością otwieramy nasze punkty informacji turystycznej, żeby ta limitowana seria mogła się tutaj znaleźć i aby te osoby, które będą chciały przygarnąć te koziołki do siebie, mogły po nie tutaj sięgnąć.
0: Opowiada nam Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Na razie wersja, jak słyszeliście, pamiątek jest limitowana.
3: Dwa rodzaje przygotowane, limitowana seria. 300 sztuk małych koziołków sięgających 15 cm i 100 sztuk nieco większych, również do ustawienia na biurku czy też na półce, ale sięgających już 30 cm wysokości.
4: Są typowe ozdoby takie do dekoracji?
3: No tak uważam. Do postawienia na półce, do postawienia na biurku jako pamiątka z Poznania.
0: Opowiada Przemysław Ciupka z Aquanetu, rozmawia z nim Przemek Wałczyński. W nowe miejskie pamiątki można się zapatrzeć we wszystkich punktach informacji turystycznej, no i można im potem powiedzieć, jeżeli tylko będą dostępne. Hej koziołku, chodź ze mną do domu.

0: Trevor Jones, Randy Edelman i podróż poranna śladami ostatniego Mohikanina, dźwiękowymi śladami. 8:27, za chwilę wieści pogodowe aktualne, a potem utwór, na który długo czekałem i cieszę się, że w wakacyjnej propozycji porankowej on do nas powróci. To będzie klasyk, przepiękna piosenka pani Dolly Parton.
1: Reklama. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
12: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Sporo chmur na Podkarpaciu, tam 16-17 stopni, 17 też w Katowicach, ale na Śląsku troszeczkę mamy lepiej, jeżeli chodzi o przejaśnienia. Słonecznie z kolei, miejscami w Wielkopolsce, w rejonie Torunia, tam przypomnę, wczoraj byliśmy z akcją filmową Mapa Polski, trochę wspomnień jeszcze z tego nam się po 9 należy. 18 stopni nad morzem, dziś maksymalnie 27 stopni, powinno być w miarę pogodnie i w centrum i na północy kraju, na południu trochę chmur. 8:31, obiecałem przepiękny utwór pani Dolly Parton. No, Jolene nie mogło zabraknąć. Można się teraz wzruszać.

0: Taki nostalgiczny kącik nam się zrobił jakoś tak. Najpierw Jolene, teraz Tańczący z Wilkami, John Barry. To może zajmiemy się talentami, bo w RMF Classic promujemy talenty, mówimy o nich, bardzo często śledzimy kariery młodych, zdolnych osób artystycznych. Prestiżowy konkurs, wyobraź sobie, bierzemy na tapet. To jest inicjatywa, która pomaga rozwijać autorom i autorkom pomysły filmowe i stawiać pierwsze kroki w filmowej branży. No, zdecydowanie ułatwia to zadanie w dostrzeganiu takich talentów. Po rekordowej liczbie 1128 zgłoszeń, jeżeli w składzie, w którym znalazła się m.in. Magdalena Boczarska, Katarzyna Janowska czy Piotr Dzięcioł, wyłoniło laureatów, a pierwszą nagrodę zdobył Marcin Michalski za Treatment Scanboy. To jest trudna historia 20-latka z niewielkiego miasta, który zaczyna zarabiać ciałem w internecie. Co dla Marcina oznacza to wyróżnienie, ta nagroda?
1: Docenienie przez zacne jury i to, że ta praca ma sens, tak? Bo ja już próbuję pisać od wielu lat. Zdarzało mi się, że trafiałem na jakieś finały takich konkursów. No ale to jest mega prestiżowa nagroda i pierwsze miejsce, więc dla mnie to jest motywacja do pracy dalszej. Tam wchodziły w grę pieniądze, tak? Czyli główny bohater przynosi do domu pieniądze, konkretne pieniądze. Tam była presja utrzymania po prostu rodziny. I w pewnym momencie w związku z tym, że on zaczął zarabiać duże pieniądze, to mnie też interesowało to, jak do tego podejdzie rodzic, tak? No umówmy się, główny bohater zarabia ciałem
2: W internecie.
1: W internecie po prostu. No i pytanie, czy matka ma być z tego dumna, czy nie? Sąsiedzi mówią, co mówią, możemy się domyśleć, prawda, że syn jest taki i owaki, więc tam będzie parę takich scen. Znaczy jest taka główna scena, gdzie matka te pieniądze, znaczy nie komentuje w ogóle, jak gdyby, schowa te pieniądze i nie wie, jak się ma zachować. To jest interesujące.
2: To jest ciekawe, że powiedziałeś akurat o matce, bo ja czytając ten treatment nagrodzony, to bardziej sobie pomyślałam o relacji braci.
1: Jeśli chodzi o matkę, to jest taka jakby podstawa, tak?
2: Rozumiem.
1: Więc, a braci to tak, to jest taki moim zdaniem najciekawszy moment, bo dotyczy tożsamości męskiej, tak? Więc stwierdziłem, że będzie to mocniejsze, jak to będzie mniejsza miejscowość, bo jest więcej takich nacisków, tak? No tutaj jest to jak bardziej rozrzucone wszystko, a tam będzie nacisk i sąsiadów, będzie nacisk towarzystwa, które będzie go znało tak naprawdę.
2: I oceniało też łatwiej.
1: I oceniało, tak, łatwiej, więc to będzie takie mocniejsze, tak? W Warszawie by się zgubił, moim zdaniem. To moje pisanie ma sens. To zmienia. To tak mi nastraja bardziej do ciężkiej pracy.
2: To chyba taki też wiatr w żagle.
1: Jasne.
0: Rozmawiała z laureatem nagrody Marcinem Michalskim Natalia Ryba, a nagrody przyznano po raz piąty. Jury było jednomyślne i mamy takie wrażenie całą ekipą RMF Classic, że Scanboy jako film może powstać. Tego życzymy twórcy.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.

0: reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Dla tych, którym gorąco ulepimy dziś bałwana, no dzisiaj może nie, może za pół roku. 11 minut brakuje do 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: I to brzmienie na ten tydzień bardzo proste. O takie. Nie, Agata, jak usłyszała, muszę przekrzykiwać falę, przepraszam, proszę się rozejść. Agata, jak usłyszała, to napisała tak: ten temat przeniósł mnie do lata 1996, świeżo po maturze, z poczuciem, że cały świat stoi przed mym otworem, z jednym wielkim marzeniem, pierwszym rejsem po Mazurach. Na ten moment czekałam od dziecka, zakochana w żeglarstwie, jeszcze zanim postawiłam stopę na podkładzie, udało się, nocny pociąg, gruciane Nida i nasza mała łódka o wdzięcznej nazwie Forcycja. No a w porcie miało wszystko swój niepowtarzalny klimat. Zapach wody, wiatru, silniki, nadal przede wszystkim dźwięk. Ten cichy, metaliczny rytm fały uderzające o maszty. Do dziś, kiedy to słyszę, to wiem, że tak brzmiało jedno z najfajniejszych lat w moim letnim życiu. A potem były zachody słońca, no same przyjemne historie, śpiewanie szant przy gitarze, pierwsza wakacyjna miłość. No romantycznie się zrobiło, pani Agato, romantycznie. Piękna historia. Proszę, jeden dźwięk, a tyle wspomnień przywołał. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w tym uczestniczyć i być tą radiową instytucją, która wyzwala takie wspomnienia. Agato, do ciebie bidon powędruje z logo RMF Classic, a na wasze wspomnienia wodne i nie tylko czekam. W przyszłym tygodniu nowy dźwięk będzie. A co? Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Z wodą skończyliśmy, to może czas na rumbę.

Słuchacie RMF Classic. Słuchacie RMF Classic.

0: Wybrzmiewa koncert na Rook de Dur od pana Telemana. Brzmieć będą już za chwilę. Fakty, kolejna odsłona. Wieści z kraju i ze świata. Szykuje te fakty dla nas Grzegorz Jasiński. Co, Grzegorzu, o 9?
1: No, o 9 powiemy o problemach z budżetem Narodowego Funduszu Zdrowia i o skutkach wygaszenia przepisów ograniczających ceny paliw.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.

0: ponad 20 miliardów złotych może brakować według ekspertów w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na przyszły rok. Dziś sejmowe Komisje Zdrowia i Finansów Publicznych będą opiniować plan finansowy NFZ. Na leczenie pacjentów fundusz zamierza wydać ponad 219 miliardów złotych, czyli o niemal 10% więcej niż w tym roku. Pieniędzy brakuje jednak przez rosnące koszty. Od kwietnia tego roku resort już ograniczył finansowanie części badań ponad plan. Wciąż poszukuje oszczędności.
1: My na ten temat oczywiście rozmawiamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, natomiast myślę, że też analizujemy wysokości kontraktów w poszczególnych podmiotach leczniczych.
0: Mówi naszemu reporterowi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. O tym, jak zwiększyć kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi, ponownie w najbliższych dniach premier ma rozmawiać właśnie z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ. Plan na przyszły rok zakłada, że znów potrzebna będzie dotacja z budżetu państwa dla ochrony zdrowia. To będzie co najmniej 35 miliardów złotych. Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach.
2: Droższe paliwa to droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
3: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
2: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
3: Paliwa mogą odbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
2: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
0: Podkreśla dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Najważniejsze są fakty.
0: 56 kg gotowego do sprzedaży mefedronu, a także 7 tysięcy litrów prekursorów do produkcji syntetycznych narkotyków przejęli na Dolnym Śląsku policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na polecenie prokuratury okręgowej w Gdańsku zatrzymali dwie osoby.
5: To dwoje Ukraińców, którzy pracowali przy wytwarzaniu syntetycznych narkotyków. 31-latek został zatrzymany w domu jednorodzinnym, w którym znajdowało się laboratorium. 28-letnia kobieta we Wrocławiu. Wytwórnia narkotyków zajmowała kilka pomieszczeń domu oraz garaż. Była profesjonalnie wyposażona. W laboratorium zabezpieczono gotowe narkotyki i wielkie ilości odczynników. W akcji uczestniczyli kontrterroryści, a poza policjantami także strażacy ze specjalnej grupy ratownictwa chemicznego. Ukrainiec usłyszał w prokuraturze zarzuty udziału w grupie przestępczej, wytwarzania narkotyków i handlu nimi. Kobieta ma odpowiedzieć za pranie pieniędzy.
0: Relacjonował dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Upał odpuścił, co na pewno ułatwia życie turystom na wakacyjnych szlakach. Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich nasza reporterka pytała turystów, czy podoba im się Szczecin i co planują jeszcze zobaczyć.
6: Jestem zachwycona. Te zabytki, no coś pięknego.
7: Teraz jesteśmy tu na zamkowych tarasach. Jakieś dalsze plany?
6: Do Stargardu, później do Świebodzina i na nocleg.
7: Dopiero zaczęliśmy właściwie.
8: Bardzo pozytywnie. Teraz właśnie spróbujemy się dostać do zamku na rynek. Gdzieś jeszcze parę miejsc zobaczymy.
7: Cały może dzień mamy przeznaczony na to.
8: Może nam dnia nie braknie.
7: Nogi będą boleć.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Z faktami wrócimy do Was o 10:00. Teraz zerkamy do pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Dobre wieści mam dla tych, którzy nie lubią, kiedy jest bardzo ciepło, albo po prostu bardzo ciepło, albo dla odmiany bardzo ciepło. Dziś opału nie będzie, chociaż w centrum kraju będzie ciepło, tak delikatnie ciepło i przyjemnie. Do 26-7 stopni szykuje nam się w Łodzi, w Warszawie. Średnia temperatura na dziś to 22-23 stopnie, teraz od 15 do 21 stopni, 15 w Zakopanem, 17 w Opolu, 21 miejscami na Mazowszu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: 5 po 9. Miejsca, które warto zobaczyć w wakacje, wybiera dla nas w czasie urlopu profesor Ryszard Tadeusiewicz. Tym razem ruszamy szlakiem kanałów wodnych. Nowy felieton w tej sprawie pana profesora już za chwilę. Będą też jeszcze w poranku RMF Classic nowe spotkania poświęcone Jerzemu Szturowi, czyli Szturalia. Rozpoczynają się dzisiaj w Krakowie. Zajrzymy też na filmową mapę Polski RMF Classic, no i jeszcze do gazet sprzed lat. Będzie taki retro kiosk, co wydarzyło się 2 lipca. To sprawdza dla nas Przemek Semczuk i wiedzą się pochwali jeszcze przed 10:00.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów z wiatrem we włosach.
9: I w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Wyobrażam sobie, że część z was siedzi w biurze i pod biurkiem tak lekko prawa i lewa pęcina chodzi. Do Careless Whisper. George Michael, 6 po 9. Ja nazywam się Łukasz Wojtusik i będę z wami jeszcze przez chwilę.

0: Dona Davisa muzyka do trzeciej części Parku Jurajskiego towarzyszyła nam w śniadaniu mistrzów, a teraz przez chwilę towarzyszyć nam będzie pan profesor, który obiecał nam na wakacje cykl opowieści o bardzo ważnych kanałach wodnych, którym można się przyjrzeć z bliska. Czas na pierwszą z tych historii.
1: Technika na lato w RMF Classic. Wakacyjne felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
2: Pierwszym sztucznym kanałem, prawdopodobnie pierwszym sztucznym kanałem, który powstał, był kanał przy pierwszej katarakcie Nilu w starożytnym Egipcie. Chodziło o to, żeby transport towarów z Nubii właśnie do starożytnego Egiptu, który już wtedy był kulturalnie i cywilizacyjnie rozwinięty, usprawnić. Katarakty nilowe były przeszkodą przy transporcie wodnym. I faraon Surset III w 1870 roku przed naszą erą, a więc niesłychanie prawie tyle czasu przed Chrystusem, ile w tej chwili jest po narodzinach Chrystusa. A więc w 1870 roku przed naszą erą faraon Sunset III zbudował kanał. Ten kanał nie był jakiś bardzo imponujący, 67 metrów długości, 9 szerokości, 7 głębokości, ale był traktowany jako jeden z cudów świata i opisywał go m.in. Grek Strabon.

0: Hans Zimmer. Patetyczna muzyka, ale piękna, prawda? Gladiator w roli głównej. A nie dalej jak 24 godziny temu w roli głównej u nas było pewne miasto.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: No wczoraj byliśmy po raz pierwszy w miejscowości przez was wybranej. Byliśmy całą ekipą RMF Classic, a wśród tych osób, które z nami były, było oczywiście Jerzy Michalik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Nie mogę po prostu opaść z wrażenia, jak było wczoraj niesamowicie.
0: W tym mieście.
1: Toruń. Pierwszy przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic.
0: I uznaliśmy, że lubimy pierniczki, lubimy ciasteczka i że podoba nam się Toruń, prawda?
2: Podoba nam się Toruń i lubimy naszych słuchaczy z Torunia. Dla mnie niesamowite było to, że co pół godziny przychodził kolejny słuchacz i mówił: słyszałem, że jesteście u nas, szukałem was i was znalazłem.
0: Na bulwarze filadelfijskim rozpostarliśmy swoje klasykowe skrzydła, przyglądaliśmy się temu, co działo się w historii tego miasta, jeżeli chodzi o produkcje filmowe, jeżeli chodzi o produkcje serialowe. Bardzo dużo gości w studio i tak będzie też w kolejnych miastach. I teraz zadam ci podchwytliwe pytanie, Jadziu.
2: Aż się boję.
0: To zdradź nam, ale tylko nam, wiesz, jesteśmy w takim małym kameralnym gronie, tylko ty i ja. Jakie będą następne miasta?
2: Wiesz co, to tylko między nami. No. To będą miasta, w których kręcono filmy.
0: Wspaniale, albo seriale i które nasi, jak rozumiem, słuchacze i słuchaczki nam zgłoszą. Ale to jest ważne. Przez w zasadzie całe wakacje możecie to robić. Jak to zrobić?
2: Wystarczy wejść na stronę rmfclassic.pl i zgłosić miasto, w którym kręcono film lub serial i uzasadnić, dlaczego mamy tam przyjechać.
0: No a potem się będzie można z nami spotkać. Czekamy na wasze propozycje, zgłoszenia, a dla najfajniejszych mamy także nagrody.
2: Do zobaczenia.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Bach nam się przytrafił. Fragment z suity wiolonczelowej pierwszej G-dur w śniadaniu mistrzów wakacyjnym. Za chwilę wieści pogodowe, po nich zaproszenie na szturalia, a muzycznie dużo polskich tematów. Będą dźwięki z seksmisji, skoro szturalia będzie. Także między innymi Nino Rota to z zagranicznych propozycji.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
3: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
2: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
3: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Temperatura rośnie powoli, ale to chyba mimo wszystko dobrze. Mamy 15 stopni w Zakopanem, 19 w Łodzi, 21 stopni w Warszawie. Nad morzem pogodnie, błękitne nieba, między innymi na Mazurach, nad Olsztynem też, nad Opolem. Chmur najwięcej teraz na krańcach wschodnich, ale na południu też jeszcze ciągle pochmurno. Jutro ma być pogodnie, ale również bez upałów. To są chyba dobre wiadomości. Kilka dni chłodniejszej aury, myślę, że zrobi nam przyjemność, szczególnie, że w przyszłym tygodniu znowu, widać to na mapie pogodowej, zapowiada się, co? Żar z nieba, tak mniej więcej od środy. A u nas w poranku diabeł ubiera się u Prady z drugiej części Material Lover i Siena Spiro.

0: 9.36, łyk klasyki, fragment z Carmen Bizeta. A my teraz podążamy szlakiem kulturalnym w drugą rocznicę śmierci Jerzego Sztura. Kraków po raz kolejny będzie wspominał tego jednego z najwybitniejszych polskich artystów, aktorów, reżyserów, a także pedagogów. Dziś rozpoczynają się Szturalia, czyli festiwal poświęcony profesorowi i aktorowi. Pierwsze spotkanie o 18.00 pod hasłem Obiad czwartkowy z Jerzym Szturem w Pałacu Nieśmiertelności w Krakowie.
1: Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura.
0: Zapowiadał Piotr Siekluski, szef Teatru Nowego Proxima w Krakowie. A jeśli Sztur, to oczywiście kino. I w Krakowie widzowie wrócą do filmów, z których pan Jerzy był znany, które grał i które też tworzył. Zobaczymy je na specjalnych pokazach w kinie Pod Baranami.
2: Skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą rolę u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce King Size, a drugi to Killer, który myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szereg drugi, w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako osiołka.
0: O propozycji, które do zobaczenia w kinie Pod Baranami opowiadała szefowa tego miejsca Marynia Giera. Ta na zakończenie festiwalu Bal z Jerzym Szturem to 5 lipca w Dworku Białoprądnickim w Krakowie.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.

0: Będzie wierszyk niezbyt wysokich lotów, co zaraz przyznacie. Czy to słońce, czy to słota w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Nino Rota. No i tak też się stało. Muzyka Nino Roty do Wałkoni wybrzmiała u nas, a teraz brzmieć będą historie sprzed lat. Gazety sprzed lat przegląda dla nas Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 2 lipca 1966 roku Ekspres Wieczorny informuje, że w Łodzi wydano walkę żebrakom. Specjalna komisja ustaliła, że niektórzy z nich mają ładne mieszkania i dobrze im się powodzi. Do ulicznych żebraków zaliczono też o zgrozo ulicznych grajków, których dochód miesięczny sięgał aż 4000 zł. Sporo bowiem średnia pensja w 1966 roku wynosiła około 2000. Na stronie 4 Ekspres zamieścił spory tekst na temat wypoczynku. Z badań wynikało, że Polacy potrafią już dobrze pracować, ale nie potrafią wypoczywać. Miała temu zaradzić akcja Ekspresu 3 razy 8. 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin wypoczynku. Znalazły się też porady, jak wypoczywać dobrze. Za to Kurier Polski 60 lat temu informował o niebywałym procesie w łódzkim sądzie. Szczęście uśmiechnęło się do Jana K., który trafił 6 w totolotka. Powiedział o tym żonie, po czym spakował walizkę i wyszedł, a po kilku dniach złożył pozew o rozwód. Dopiero sąd uświadomił szczęśliwca, że majątek uzyskany w trakcie małżeństwa stanowi wspólną własność. Sędzia podzielił milion sprawiedliwie i rozwiódł małżonków. Sąd apelacyjny był tego samego zdania, uchylił jednak wyrok w sprawie rozwodu, bowiem nie doszło jeszcze do trwałego rozpadu relacji. A skoro już o małżeństwach, dla dobrych małżeństw Kurier Polski na trzeciej stronie miał dobre informacje z Centralnego Biura Wzornictwa Przemysłu Lekkiego, które opracowało kolekcję ubrań dla par. Przebój sezonu zapowiedziały też zakłady Wulczanka, oferując tanie koszule męskie z tkaniny soła, czyli specjalnie spreparowanej bawełny przypominającej popelinę, a w modzie damskiej królowało mini. Mini sukienki i to bez rękawów były już dopuszczalne nawet na dancingach, ale nie do biura czy do urzędu.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Walc kwiatów z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego to za nami. Moc faktów przed nami mają Grzegorz Jasiński. Co w faktach?
1: A będziemy mieli trochę tematów okołoamerykańskich. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie wysłany w najbliższych dniach. No i Ameryka wkrótce będzie obchodzić swoje 250 urodziny.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Po reklamie.
0: Jest 10, są fakty, które ma dla nas w RMF Classic i RMF Classic Warszawa Grzegorz Jasiński.
1: Na początek faktów: pożar w centrum Katowic. Pali się pustostan przy ulicy Chopina. Ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic. Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej. Są utrudnienia w ruchu dla kierowców. 12 Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autobusu w tureckiej Antalii, opuściło już szpital. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za ich powrót do kraju odpowiada teraz organizator wycieczki. Autokar, którym podróżowało 30 Polaków, przypominamy, wczoraj zderzył się z samochodem osobowym.
6: Oparte na faktach.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, zapowiada prokuratura. Drogę do tego otworzyła wczorajsza decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry.
7: We wczorajszej decyzji 8 stawianych Ziobrze

0: zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że z obawy o jego osłabienie lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie wczorajszego postanowienia.
1: Uzasadnienie ustne jest wystarczające do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny niezwłocznie skierować.
0: Mówił po orzeczeniu prokurator Piotr Woźniak. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości i drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez MSZ trafi do Stanów Zjednoczonych.
2: Zapowiada dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 biskupi wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV. Wydany dziś dekret jest reakcją na święcenia biskupie, które wczoraj miały miejsce w szwajcarskim w Bractwie Kapłańskim świętego Piusa X. Powstało ono 56 lat temu z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II. Ameryka tymczasem odlicza godziny do wielkiej imprezy. W sobotę 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. Do Waszyngtonu zjeżdżają więc nie tylko mundialowi turyści.
3: Obok monumentu Waszyngtona powstaje ogromna scena. Na niej pojawi się prezydent Donald Trump. Teraz prezentują się amerykańskie Stany.
4: Oh my gosh,
3: o mój Boże, to wspaniałe, jest pięknie. Wszystko jest świetnie zorganizowane, czysto, a rozrywka jest znakomita. Turysta z Luizjany podkreśla. Świętujemy 250. urodziny naszego kraju. Rozumiem jednak, że obecnie przechodzimy trudny okres, delikatnie mówiąc. Mam tylko nadzieję, że z czasem wszystko się poprawi. A teraz jest czas na świętowanie, na próbę utrzenia historii naszego narodu. Spotkałem tu też Sebastiana Górkę, jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Donalda Trumpa i wysokiego urzędnika Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Każda społeczność Amerykanów, która kocha największy kraj na tej Bożej Ziemi, jest zaproszona. A ponieważ nazywam się Górka, czeka nas świetna zabawa. Koniecznie musicie do nas dołączyć. Przyjdźcie i świętujcie razem z nami Amerykę.
2: Relacjonował Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent.
5: Kolejne korespondencje, materiały z kraju i ze świata i fakty po prostu. Za godzinę w RMF Classic będzie z nami ponownie Grzegorz Jasiński.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Z długoterminowej prognozy pogody jasno wynika, że upały wrócą, czekajmy na nie, może lepiej nie czekać. Środa, to jest dzień, przyszła środa, kiedy ma znowu żar lać się z nieba, a dzisiaj od 22 do 27 stopni po południu, do końca tygodnia nie więcej niż 30 stopni, teraz od 15 do 23 stopni najchłodniej jest na Podhalu, a najcieplej w stolicy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Artystka Kaja nie próżnuje, kolejne spotkania dla nas przygotowuje w ramach programu na YouTube RMF Classic. Kaja zaprasza. No a już tych spotkań sporo za nami. Co i o czym i z kim spotykała się ostatnio Kaja? O tym dzisiaj wam na pewno przypomnę. I co było tematem rozmów, to przed 11:00. Będę miał także dla was garść kulturalnych poleceń i zaproszeń na lato z kraju i ze świata. No i dużo dobrej muzyki będzie.
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
5: Zaczniemy klasycznie, a potem przypłynie do nas biały delfinum.

0: Biały Delfin Wywiązujemy się muzycznie z obietnic, nie tylko zresztą z muzycznych obietnic, ponieważ obiecałem wam przed chwileczką, że w wakacyjnym śniadaniu mistrzów garść poleceń się pojawi ze świata kultury, ze świata i z naszego kraju. Na dobry początek Frida Kahlo, która podbija Londyn, jej twórczość. W Tate Modern ruszyła wielka wystawa poświęcona jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek na naszym pięknym globie. Na ekspozycji zobaczymy ponad 30 najważniejszych obrazów, ale także będą na niej i są na niej zgromadzone rzeczy osobiste, kolorowe stroje, biżuteria, a nawet słynny gorset ortopedyczny. Wystawa pokazuje Fridę nie tylko jako malarkę, ale także jako ikonę kultury i symbol niezależności i artystycznej wolności. Co ważne, twórcy idą dalej, pokazują, jak Kahlo inspiruje kolejne pokolenia artystów i jak jej wizerunek trafił do pop kultury, od ubrań aż po larkę Barbie. A u nas teraz Sopot zaprasza na wystawę obietnicę Agaty Kus, wernisaż od 3 lipca. Tematem są marzenia, te spełnione i te niespełnione. Z kolei w Warszawie wraca kino letnie na Cytadeli. Od 11 lipca, czyli już za kilka dni, w każdą sobotę za darmo będzie można oglądać polskie filmy historyczne. Na dobry początek 11 lipca Zrodzeni od szabli. To tyle w kulturze, teraz na muzykę teraz. No a skoro pojawiły się tematy popkulturowe, to niech pojawi się...
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: Człowiek, który gra, śpiewa, od czasu do czasu jeszcze sobie coś zagra. Na przykład w Hobbicie, Ed Sheeran.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Po reklamie.

polski klasyk z muzyki filmowej, temat Andrzeja Korzyńskiego do Człowieka z Żelaza. Już za kilka chwil będą także Rącze konie i piosenka bardzo przyjemna z Foresta Gumpa. Wcześniej kącik klasyki, jak zwykle w wakacyjnym śniadaniu mistrzów o tej porze, a w nim Händla kompozycja, ma wcześniej Brahms, pierwszy taniec węgierski.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Powoli przybywa miejsc w Polsce, w których mamy powyżej 20 stopni, 19 stopni teraz na krańcach wschodnich oraz na Śląsku. Poza tym mamy 20 albo ciut więcej. Najcieplej teraz w Warszawie, tam 23-24 stopni, dziś maksymalnie do 27 stopni. Czwartek będzie w miarę pogodnym dniem, przynajmniej w centrum. Teraz najwięcej chmur mamy na Lubelszczyźnie, ale także w Małopolsce i na Podkarpaciu trochę chmur.

0: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.

0: Rafał Blechacz zasiadał przy fortepianie i grał dla nas Chopina. Był to Mazurek G-moll, opus 24. 12 minut brakuje do 11. Trwa jeszcze wakacyjne śniadanie mistrzów. To tak naprawdę zapowiedź naszej zabawy, która po 11 zabawy z mitami. Szczegóły Kasia Chnap będzie nam za moment zdradzać, a wcześniej ja przypomnę, że Kaja jest z nami od jakiegoś czasu i Kaja na YouTubie zaprasza na swój program. Kaja zaprasza, który zawsze w soboty o 10 na YouTubie, o 11 u nas w RMF Classic, także w wakacje. Ja przypomnę, że wśród gości Kai była Grażyna Torbicka. To ostatnie ze spotkań Kai z Grażyną Torbicką sprzed kilku dni, z ubiegłego weekendu.
1: Jak mówię Grażyna Torbicka, zgaduj, co słyszałam. Klasa.
2: Dziękuję, no cieszę się. Myślałam, no, że powiesz nuda.
1: Nie nuda. Ty bardzo oczywiście dbasz, ale miałaś mnóstwo w swoim życiu różnych zawirowań. Ja sama pamiętam anegdotę, bo nieraz prowadziłaś ten festiwal w Sopocie.
2: Tak.
1: I była taka sytuacja, że przyjechała na ten festiwal Bonnie Tyler.
2: Zgadza się.
1: I wy w korytarzu, ty wychodziłaś, żeby zapowiadać Bonnie Tyler. Okazało się, że macie identyczne sukienki.
2: To nawet ja jeszcze nie wychodziłam, żeby ją zapowiadać, no, tylko jej nie było na próbie. Aha. Myśmy się nie spotkali na próbie i w czasie przerwy koncertu, po której to przerwie ona miała swój występ, i postanowiliśmy z Tomkiem zajrzeć do niej, do garderoby, żeby zapytać, co chce, żeby powiedzieć. Tak. I ona otwiera tę garderobę, my stoimy naprzeciwko siebie, jesteśmy w identycznych sukienkach.
0: Taka historia. A to jedna z wielu opowieści bardzo szczerych Grażyny Torbickiej w rozmowie z Kają w programie Kaja Zaprasza. Nowy odcinek już w najbliższą sobotę o 10 na YouTubie, godzinę później w RMF Classic. To może coś z Kai zagramy?

0: Ja się bawię mieczami świetlnymi. Teraz Kasia Chnat się nie bawi.
1: Znaczy, dzień dobry.
0: Kasia Chnat się ze mną bawi. Nie, nie. Kasiu, obiecałem i jej słowa dotrzymałem. Pierniczki ci przywiozłem.
1: Ojej, no z Torunia, z filmowej mapy Polski. Się nie mogłam doczekać od
0: No właśnie, ja mam dla ciebie pierniczki, a co ty masz dla mnie?
1: Dobre słowo.
0: Jak zawsze. No to miej coś przynajmniej dla naszych słuchaczy i słuchaczek.
1: Oj, mam bardzo piękne nagrody w naszym konkursie Wakacje z mitami.
0: Już państwu zazdroszczę. I to nie mit, że te nagrody są. Tak, i będzie słodko. No, a ja idę się obejść dobrym słowem. Fakt o 11.
2: Reklama. Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Słuchacie RMF Classic, jest 11, czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
11: Andrzej Bargiel potwierdza, zdobyłem szczyt i wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat, ponad 3700 metrów drogą Messnera do poziomu bazy. Polak rekordzista zdobył bez dodatkowego tlenu i w pełni zjechał na nartach ze wszystkich 8000ników w Pakistanie.
12: Petarda po prostu. Gratulacje, chłopaki.
11: Film dokumentujący kolejną historyczną chwilę dla polskiego himalaizmu mamy na rmf24.pl. Dalsze informacje. 10 lat więzienia grozi czterem młodym mężczyznom z warmińsko-mazurskiego, podejrzanym o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zakończyło się śledztwo w ich sprawie, a akt oskarżenia trafił do sądu. Jakie są ustalenia śledczych?
13: Młodzi mężczyźni w wieku 19 i 20 lat przygotowywali ataki terrorystyczne na budynki kultu religijnego, na miejsca, w których gromadzą się przedstawiciele mniejszości, a także na szkoły. Wiadomo, że przechodzili szkolenia z zakresu obsługi broni czy konstruowania ładunków wybuchowych. Zamachów mieli dokonywać przez podkładanie własnoręcznie zrobionych bomb lub przy użyciu koktajli Mołotowa. Próbowali też zdobyć broń. Mają wiele zarzutów dotyczących przygotowywania aktów terroru, a także posiadania materiałów wybuchowych. Chodzi też o propagowanie faszyzmu, sianie nienawiści na tle narodowościowym i nawoływanie do przestępstw. Wszyscy są już na wolności. Mają jednak policyjne dozory i wiele zakazów. Między innymi nie mogą przebywać na imprezach masowych, koncertach, w kinach, w centrach handlowych, w miejscach kultu czy w szkołach.
11: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Warszawski Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z pełniącym funkcję koordynatora prosektorium. W oświadczeniu placówki czytamy, że decyzja została podjęta ze względu na naruszenie poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Decyzja ta to pokłosie publikacji portalu Zero.pl.

0: o nieprawidłowościach w prosektorium tej lecznicy. Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych.
1: Śledzimy fakty.
0: Iga Świątek po 14:30 zagra w drugiej rundzie Wimbledonu. Jej przeciwniczką Czeszka Karolina Pliszkowa. Co o Polce mówi się dziś na Wyspach, o tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Komentatorzy chwalą Polkę za wolę walki, podkreślając, że w krytycznych chwilach potrafi opanować nerwy, co udowadnia, że wciąż ma mentalność mistrzyni.
3: Bariera psychologiczna została przełamana i będzie szło tylko z górki.
4: Trochę paznokcie przygryzaliśmy, prawda?
3: Strasznie, ale będzie dobrze.
2: Polscy kibice, którzy przybywają tak licznie na Wimbledon, mają dla Igi Świątek tylko dobre słowa. Ich obecność na meczu z czeską tenisistką i miejmy nadzieję w kolejnych zapewne pomoże Idze Świątek w obronie tytułu najlepszej kobiecej rakiety tego turnieju.
0: Dziś trzymamy kciuki także za Kamila Majchrzaka, który swój mecz drugiej rundy z Zakarem Swajdą z USA rozpocznie po 13. A w stolicy ruszają dziś Warsaw Summer Jazz Days. W sobotę będą koncerty z muzyką legendy Milesa Davisa.
5: Miles Electric Band, a więc duży skład złożony z muzyków, którzy współpracowali z Milesem. W programie będą generalnie utwory z okresu elektrycznego Milesa. To jest rzadkość, bo to duży skład musi grać. Ta muzyka z tamtych lat Milesa jest cały czas świeża.
0: Zapewnia Mariusz Adamiak, który zaprosił muzyków do Polski.
6: A my zapraszamy na kolejne fakty RMF Classic za godzinę o 12. Teraz jeszcze prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Dziś wreszcie trochę odpoczynku po upałach. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też dziś możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w rejonach podgórskich, przez 21 nad morzem i na południu, do 27 maksymalnie na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, głównie z zachodu, a na wschodzie również z północy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: 4 minuty po 11:00, Katarzyna Chnady, dzień dobry, witam i zapraszam na wakacje z mitami. To program pełen nawiązań i zagadek związanych z mitologią grecką, więc będą zagadki i będą nagrody dla zwycięzców, a do tego najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Za chwilę ta z filmu Downton Abbey Nowa Epoka, a na początek fragment z koncertu gitarowego Adur Antonio Vivaldiego. Na gitarze grał będzie Eduardo Fernandez, a towarzyszy mu angielska orkiestra kameralna, którą prowadzi George Malcolm.

I stworzył nam się klimat dla XX wieku, to za sprawą muzyki z filmu Downton Abbey, nowa epoka. A w tym programie zabieramy Was w zupełnie inne czasy, do świata greckich bogiń, bogów, herosów, tytanów i niezwykłych mitów. Opowiadać będziemy o postaciach z mitologii greckiej, a Waszym zadaniem będzie odgadnąć, o jaką postać chodzi. Już mogę podpowiedzieć, że dziś kręcić się będziemy wokół ideału harmonii i klasycznego piękna. Wszystko okaże się niebawem. Ale czekamy też na Wasze opowieści o pięcia Hillesa, syzyfowych pracach czy tytanicznych wysiłkach przy tworzeniu czegoś. A w finale mamy dla Was róg obfitości z nagrodami, a w nim wspaniałe jubileuszowe wydanie znakomitej mitologii Jana Paradowskiego, oryginalne greckie słodycze i wakacyjne upominki, które mogą się przydać nie tylko podczas letnich podróży. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a podpowiedzi co jakiś czas będą się pojawiały na naszej antenie, więc bądźcie uważni. Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas za chwil parę temat serialu Polskie Drogi, wcześniej muzykę Jamesa Newtona Howarda, a teraz piosenka Eye of the Tiger z filmu Rocky III.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Róż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy niczym grany przez niego Forrest Gump całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Tango Espana, Izaak Albenica. W letnich klimatach RMF Classic. Przy lemoniadzie z bąbelkami, jak wam mija czas w pracy? Są wśród was tacy, którzy pracują zdalnie i łączą pracę z wypoczynkiem? Bo z tego, co słyszałam, z takiego rozwiązania korzysta już sporo osób, a niektóre badania podają, że aż 56% Polaków pozytywnie ocenia pomysł na tak zwane workation, czyli łączenie pracy zdalnej z pobytem w miejscu wypoczynkowym. Przyznam, że nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby nasze radio częściej wyjeżdżało w teren, ale to nie znaczy, że tego nie robimy, bo jak wiecie, ruszyła nasza filmowa mapa Polski RMF Classic. Wczoraj nasza ekipa była z mobilnym studiem w Toruniu, a niebawem wybierzemy kolejne filmowe miasto, więc czekamy na wasze zgłoszenia. Możecie dać znać, gdzie powinniśmy przyjechać. Szczegóły naszej akcji znajdziecie na rmfclassic.pl. A ja za chwil parę zaproszę was na podróż do mitycznej Grecji w naszej nowej zabawie wakacyjnej.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: A na razie nasze podróże muzyczne na antenie RMF Classic. Teraz Edith Piaf i francuski klimat piosenki.

Joe Hisaishi, muzyka z filmu Księżniczka Mononoke w RMF Classic. Jest 11:41, my gramy dalej w letnim klimacie, więc nabijcie się teraz kolejnej porcji lemoniady, no i zapraszam do słuchania. Do średniowiecznej Anglii zabierze nas za chwilę muzyka zespołu Clannad z serialu Robin Hood, a teraz Michael Jackson zaśpiewa. To piosenka pod tytułem Human Nature z filmu Michael.

0: To była muzyka z miniserialu Kompania Braci w RMF Classic, a ja zapraszam na szczegóły naszego nowego konkursu.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Trwa program Wakacje z mitami i nasz mitologiczny konkurs, w którym prowadzimy Was tropem różnych niezwykłych postaci, których tożsamość trzeba odkryć, by móc zawalczyć o zestaw nagród. Dziś postać, która może się pochwalić imponującym zakresem obowiązków. Był jednym z najbardziej zapracowanych mieszkańców Olimpu, prawdziwym specjalistą od spraw niemożliwych. W jego kompetencjach znajdowały się zarówno łucznictwo, medycyna i uzdrawianie, jak i muzyka, poezja i sztuka oraz przepowiadanie przyszłości. Przewodził 9 muzom, strzegł harmonii świata i przypominał, że piękno, rozum i prawda powinny iść w parze. O jaką mitologiczną postać chodzi? Jeśli już wiecie, to zapraszam i zachęcam do wypełnienia naszego formularza konkursowego, w którym odpowiadacie na pytanie pierwsze dotyczące naszej postaci ukrytej w zagadkach i na pytanie drugie, w którym chcemy, żebyście opowiedzieli jakąś waszą historię, która wam się przydarzyła i w której moglibyście użyć takiego zwrotu jak na przykład pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca czy nić Ariadny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl, a na finał zapraszam o 14.30 i oczywiście mam pakiet świetnych nagród. A muzyka, która może być inspiracją przy tworzeniu tych opisów, zabrzmi już teraz. To Planety, opus 32, część 4, Jowisz Gustawa Holsta przy fortepianie Lang Lang.

0: Zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic. Przed mikrofonem jest z nami Grzegorz Jasiński. Zatem czas na najświeższe fakty w samo południe o 12.
1: Na początek zarzuty dla Polaka i Białorusina za werbowanie współpracowników dla rosyjskiego wywiadu. 19 i 44-latek zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zajmowali się najpopularniejszą obecnie metodą werbunku w Polsce na rzecz Moskwy.
2: Mieli przeczesywać grupy dyskusyjne na aplikacji komórkowej Telegram i tam mieli wyszukiwać ludzi, którzy za drobne kwoty mieli wykonywać proste zadania. Na przykład Aleksiej B. i Rafał G. oferowali po kilkaset złotych w kryptowalutach za fotografowanie lotnisk, elektrowni, przejazdów kolejowych, budynków rządowych i na przykład komisariatów. Te zdjęcia potem miałyby być wykorzystywane do planowania ewentualnych zamachów, ale też werbowani mieli fotografować demonstracje, parady równości, protesty, co potem było wykorzystywane przez rosyjską propagandę do pokazywania tak zwanej zgnilizny Zachodu. Wreszcie zwerbowani w internecie agenci mieli fotografować wydarzenie organizowane w Polsce przez białoruską opozycję, żeby namierzać wrogów Moskwy i Mińska. Zatrzymani mężczyźni działali głównie w Warszawie. Pół roku temu za podobne działania służby ujęły kolejnych 5 osób.
1: Przypomina dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
3: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
1: Koalicja rządowa mówi nie propozycji Prawa i Sprawiedliwości, usłyszał od polityków w Sejmie dziennikarz RMF FM. Wczoraj Jarosław Kaczyński zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miałaby zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. Koalicjanci twierdzą, że nie wierzą w zapowiadaną przez PiS apolityczność komisji.
4: Nie będzie większości, bo wszyscy znają prezesa Kaczyńskiego. Znaczy, żadna komisja, którą on zaproponował, jeszcze nie wniosła nic dobrego do naszej rzeczywistości. Nie sądzę naprawdę, że się coś zmieniło.
1: Mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy twierdzi, że sprawę Szpitala Południowego wyjaśni prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli.
5: Powoływanie kolejnego zespołu to jest tylko akt polityczny i takie podsycanie tego tematu.
1: PiS deklaruje, że komisja miałaby być apolityczna, ponieważ wyboru jej członków dokonywałby Sejm, a kandydatów miałby zgłaszać przede wszystkim organizacje zawodowe ze sfery medycznej. Tak zapowiadał podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Z powodu odkształcenia nawierzchni zamknięty zostanie kolejny fragment jezdni S17 łączącej Warszawę z Lublinem. Z tego samego powodu czasowo zamknięty był inny odcinek tej drogi, ale już przywrócono na nim ruch.
6: Rano otwarto naprawioną jezdnię w stronę Warszawy, gdzie na odcinku 2 kilometrów ruch odbywał się w obu kierunkach sąsiednią jezdnią. To z powodu garbu, który podczas upału utworzył się na styku asfaltowej nawierzchni drogi z betonową nawierzchnią mostu na niewielkiej rzece. Takie samo uszkodzenie, choć z mniejszym uskokiem, zauważył

0: Na nitce do Lublina w rejonie Woli Osińskiej. I teraz tam zacznie się naprawa. Na odcinku 3 km ruch w obie strony będzie prowadzony nitką w kierunku Warszawy.
1: Zapowiada reporter RMF FM Dominik Smaga. Przyjemne 26 stopni mogą dziś pokazać termometry w Międzyzdrojach. Choć chwilami jest trochę wietrznie, na plaży od rana spory ruch.
2: Rozwijamy parawan, żeby nam tak bardzo nie wiało. Słoneczko też nam ładnie za chwilkę wyjdzie, jak chmurki przejdą i będzie piękna pogoda.
3: Woda ciepła jest.
4: Ciepła?
3: Elegancko jest, tak. Woda jest akurat, no. 21.
4: Czyli 2. Już można się kąpać?
3: Można się kąpać.
4: Co budujesz?
5: Nie wiem.
6: Zamek.
5: Nie, wulkan.
7: Dzisiaj sobie zaplanowaliśmy plażę.
4: A dłuższy pobyt jaki?
7: A jeszcze do końca tego.
1: Usłyszała w Międzyzdrojach reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: A jaka pogoda w pozostałych regionach Polski, o tym opowiem za chwilę, natomiast na kolejne fakty z Grzegorzem Jasińskim zapraszamy znów za godzinę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Pochmurno dzisiaj, deszczowo, ale ciepło. Przelotne opady deszczu spodziewane dzisiaj miejscami na zachodzie i na południowym wschodzie. Tu też możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni w rejonach podgórskich, przez 21 nad morzem i na południu, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, głównie północny, ale miejscami też z zachodu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
11: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna,
12: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
13: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajus.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ennio Morricone i muzyka z filmu Dobry, Zły i Brzydki w RMF Classic. 11 minut po 12. Katarzyna Chnat, witam i zapraszam na kolejną godzinę z nami w programie Wakacje z mitami. Inspirujemy Was mitologią grecką i opowieściami o bogach, boginiach, herosach i tytanach. Można pobudzić nieco swoją kreatywność, a dzięki temu mieć lepsze wyniki w pracy. Zatem ja opowiadam, a Wy odgadujecie, o kogo chodzi, i uzupełniacie odpowiednio nasz formularz konkursowy.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Dzisiaj opowieść o postaci, która w muzyce klasycznej jest bohaterem wielu baletów i kantat. Najsłynniejszym utworem tego typu jest ten autorstwa Igora Strawińskiego. Kompozycja opowiada o narodzinach Boga i jego spotkaniu z muzami i jest to jedno z najważniejszych dzieł neoklasycyzmu w muzyce XX wieku. Natomiast sama postać, którą musicie dzisiaj odkryć, jest też archetypem artysty i mecenasa sztuki. W wielu utworach literackich przymiotnik utworzony od jego imienia oznacza piękny, harmonijny, klasyczny i pełen umiaru. Zatem zabawcie się z nami i spróbujcie odgadnąć, o jaką mitologiczną postać chodzi. Do wygrania jest wspaniałe jubileuszowe wydanie znakomitej mitologii Jana Parandowskiego, a do tego oryginalne greckie słodycze i wakacyjne upominki od RMF Classic, takie jak torba, ręcznik czy kapelusz od słońca. Mogą się przydać nie tylko podczas wycieczek do Grecji. Zapraszam do udziału w konkursie. Wszystkie szczegóły i formularz znajdziecie na rmfclassic.pl, a finał około 14.30.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.

26 minut po godzinie 12. Wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwilę preludium G-moll op. 23, numer 5 Sergiusza Rachmaninowa. Na fortepianie grać będzie Ingolf Wunder. A teraz posłuchamy fragmentu z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza. To wykonanie orkiestry Concerthebau.

0: Wakacje z mitami w RMF Classic.
1: A w tej zabawie wirtualnie zabieramy Was do mitologicznej Grecji i opowiadamy o najsłynniejszych mitycznych postaciach. Zachęcamy też, żebyście opisywali swoje doświadczenia i historie związane z różnymi mitologicznymi motywami i stwierdzeniami, które mocno zakorzeniły się w naszym języku, jak na przykład pięta Achillesowa czy tytaniczna praca. Jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze, między innymi, są do wygrania w tym konkursie, więc warto się postarać. A kto dzisiaj ukrył się w naszych zagadkach? No, choć kojarzony z pięknem i harmonią, nie był bogiem wyłącznie łagodnym. Potrafił leczyć najcięższe choroby, lecz równie łatwo zsyłał zarazę na tych, którzy wystawiali jego cierpliwość na próbę. W mitach wielokrotnie przypominał, że ten sam dar, który daje życie, może również je odebrać, jeśli zabraknie umiaru i szacunku. O kim mowa? To zagadka na dzisiaj dla Was w naszym konkursie. Jeśli znacie odpowiedź, to wejdźcie na naszą stronę internetową i wypełnijcie odpowiednio formularz. Przypomnę, że szczególnie interesuje nas Wasza odpowiedź na drugie pytanie, jakie tam znajdziecie. A w ten sposób możecie wziąć udział w zabawie i w finale, w którym obdarujemy kogoś z Was naszymi nagrodami. Finał o 14:30. A w RMF Classic teraz wakacyjna piosenka z lat 80., która przywoła, mam nadzieję, najmilsze wspomnienia. Jason Donovan. Miałam jego plakat na ścianie, jak byłam nastolatką.

0: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znaleźliście czas.
1: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować.
2: Dlatego skupiamy się na tu i teraz.
1: Z naciskiem na kup teraz.
0: A co z przyszłością?
2: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
0: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
3: Cel to my mamy jeden.
2: Jak najszybciej opuścić konto.
0: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
3: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
2: No.
0: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
4: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

Aria na strunie G z trzeciej suity orkiestrowej De Dur Jana Sebastiana Bacha, to za nami grała Orkiestra Filharmoniczna z Los Angeles, zaprowadził S.A.P. Kasalonen. My tymczasem cały czas jesteśmy pod wrażeniem dokonań Andrzeja Bargiela, naszego człowieka, laureata statuetki Mozarta RMF Classic, który znów dokonał niemożliwego. Przypomnę, że jako pierwszy człowiek w historii zdobył szczyt Nanga Parbat i zjechał z niego na nartach bez użycia dodatkowego tlenu. A to, jak mówią znawcy, jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór na świecie. Nasz skielpinista tak skomentował to na swoim profilu. Tym samym zamknąłem swój projekt, zdobyłem i w pełni zjechałem na nartach ze wszystkich 8000ników w Pakistanie. Film dokumentujący kolejną historyczną chwilę dla polskiego himalaizmu znajdziecie na rmf24.pl. Ja wciąż jestem pod wrażeniem po jego obejrzeniu. A u nas kompozycja, która przez wiele tygodni również była na szczycie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wracamy do niej latem, bo to po prostu piękna muzyka. Lumière z gry Clair Obscur, Ekspedycja 33.

0: Temat tytułowy z Avengersów i muzyka Lena Sylwestriego kończą tą godzinę programu. Zbliża się 13:00. Za chwilę kolejne fakty w RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, a w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio, tutaj jest stokrotka.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Po reklamie.
9: Jest 13, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
10: 1200 kg marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób. To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informacje o próbie przemytu marihuany z Azji.
11: Statek wyszedł z Tajlandii do portu niemieckiego w Hamburgu, następnie transportem drogowym do Szczecina.
10: Jak informuje komendant oddziału Andrzej Prokopski, zatrzymani to Polacy. Grozi im 20 lat więzienia. Nie panele słoneczne na dachu, ani nie samozapłon, a impuls elektryczny wywołał niedawny pożar zakładu chemicznego we Włocławku.
12: Ogień pojawił się z chwilą wybuchu oparów substancji chemicznych w magazynie. Taką iskrę mogła skrzesać na przykład spadająca beczka, która uderzyła w beton. To nie była iskra z instalacji elektrycznej, ale jak to określił biegły, bodziec energetyczny. I do tego nie przyczynił się człowiek, powiedział mi Joachim Zeffert z Włocławskiej Straży Pożarnej. Hala magazynowa jest wyłączona z użytkowania, bo ogień tak ją zniszczył. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Wchodzi w to budynek, sprzęt, który znajdował się w środku i zaopatrzenie w towar.
10: Podsumowuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Popołudniowe fakty RMF Classic.
10: Andrzej Bargiel z kolejnym historycznym wyczynem wszedł na Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli i zjechał z niej na nartach. Jak już mówiliśmy w faktach, polski skialpinista jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.
13: No, kolejny wielki wyczyn. Jakby ta historia naszego himalaizmu już trwa naprawdę dziesiątki lat i to takie postacie, które no jakby wszyscy znamy z literatury. I teraz Andrzej jakby kontynuuje tą piękną historię, która no dzięki takim ludziom żyje już naprawdę długie lata i mam nadzieję, że kontynuatorzy się będą pojawiać dalej. No zresztą słychać o nas w świecie.
10: Ocenia Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Niesamowity wyczyn Andrzeja Bargiela można zobaczyć na filmie na rmf24.pl. Występy polskich i amerykańskich gwiazd, piknik w stylu barbecue oraz wielki pokaz fajerwerków. Z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych na lotnisku Poznań-Ławica odbędzie się festyn. Co planują organizatorzy?
14: To ma być wielkie święto przyjaźni polsko-amerykańskiej. Festyn w Poznaniu będzie jedynym takim na świecie organizowanym dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Na scenie nie zabraknie gwiazd muzyki, mówi pułkownik Jeremy McHugh, dowódca garnizonu Armii Amerykańskiej w Polsce.
15: We welcome the chart-topping rock.
14: Wystąpi amerykański zespół rockowy ze szczytu list przebojów American Authors, gwiazda muzyki

0: country Cassidy Pope, znana w Polsce piosenkarka Sarah James i oczywiście reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Wszystko ma uświetnić pokaz fajerwerków w iście amerykańskim stylu. Niektóre z rakiet polecą na wysokość 250 metrów. Impreza odbędzie się 3 lipca na lotnisku w Poznaniu.
1: Zapowiada nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: A Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach o 14:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
2: Nieśmiałe słońce, trochę chmur, miejscami zachmurzenie większe. Tak dzisiaj w Polsce może być też tak, że pojawi się przelotny deszcz, szczególnie na południowym wschodzie, trochę też na zachodzie. Miejscami możliwe również burze, więc uważajcie. Na termometrach od 18 stopni teraz w okolicach Zakopanego przez około 21-22 nad morzem i na południu kraju, 25 teraz w centrum, do 27 na zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący na naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
5: Ja cały czas słucham, już nie tylko pod prysznicem. Magda Cielecka.
6: Pozdrawiam, Ania Rusowicz.
7: Zapraszam do RMF Classic, Grzegorz Markowski, Perfekt.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: The Living Sea Stinga, czyli opowieść o pięknie i potędze oceanów w RMF Classic. A ja zapraszam na kolejną godzinę pełną zagadek w konkursie Wakacje z mitami. Jest 12 minut po 13.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: A w tym konkursie prowadzimy was tropem różnych mitologicznych postaci. Ta, o której dzisiaj opowiadam, to postać, która często jest ikoną designu i luksusu. Marki modowe i kosmetyczne regularnie odwołują się do jego wizerunku, aby symbolizować boskie, nienaganne proporcje ciała, światło, blask i prestiż. A motyw liry, która była jego atrybutem, często pojawia się też w logotypach instytucji kulturalnych, teatrów, filharmonii czy luksusowych marek samochodowych. O kim mowa? Kto wie, to proszę o wypełnienie formularza i zagranie, zgłoszenie się do naszej zabawy, bo w ten sposób możecie zawalczyć o niezwykły zestaw nagród. Zdjęcie tego, co dokładnie jest do wygrania, znajdziecie na naszej stronie internetowej. Tam również szczegóły konkursu i formularz. A my obieramy teraz kurs na Grand Line w kolejnej części filmu pod tytułem One Piece i słuchamy muzyki, którą stworzyły do tej produkcji Sonia Bielousowa i Gianna Ostinelli.

0: reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
10: 24 minuty po 13. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Niebawem u nas kompozycja Johna Barrego z filmu Żyje się tylko dwa razy. Wcześniej Enya i Alexis French, a teraz słynny Spanish Romance. Melodia tradycyjna i wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej pod wodzą Paula Watkinsa. Na gitarze Milosz Karadaglić.

0: These Days i Alexis French w RMF Classic. A my przyglądamy się mitologicznym postaciom w naszej wakacyjnej zabawie z mitami. Wszystko dlatego, że w lipcu wchodzi na ekrany kin superprodukcja Christophera Nolana pod tytułem Odyseja. Czekamy z niecierpliwością na tę najnowszą konfrontację świata filmu ze starożytnym tekstem Homera i zapraszamy Was do naszej zabawy.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: A dzisiaj w naszej zabawie do odkrycia postać wyjątkowa, kojarzona z pięknem i harmonią, ale jego historia miłosna należy do najbardziej gorzkich w całej mitologii. Otóż gonił ukochaną nimfę tak długo, aż ta wybrała przemianę w drzewo zamiast odwzajemnienia uczucia. Od tamtej chwili wawrzyn stał się symbolem zwycięstwa, chwały i artystycznego natchnienia, a laurowy wieniec przez stulecia zdobił skronie poetów, wodzów i olimpijskich zwycięzców. Do jakiej postaci taki opis Wam pasuje? Kto już zna odpowiedź, to zapraszam do zabawy i do wypełnienia formularza konkursowego, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. Pamiętajcie też, żeby kreatywnie wypełnić odpowiedź na nasze drugie pytanie w formularzu, bo to ono decyduje o zwycięstwie. A że ponoć każdy z nas ma swoją piętę Achillesa, czyli miejsce, w którym siła spotyka się z kruchością, to przed nami utwór Storms in Africa, Annie, który poprowadzi nas przez pełen tajemnicy krajobraz natury, gdzie wiatr i deszcz stają się symbolem wewnętrznej walki, ale też nadziei i wytrwałości. Zatem Enya w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie
3: ale
2: trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie, co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.

Wstęp do trzeciego aktu opery Carmen Bizeta grała orkiestra opery bawarskiej, prowadził Giuseppe Sinopoli. Jak wam mija czwartkowe popołudnie? Upały mniejsze, więc chyba jest nieco lepiej. Ale nie wiem, czy słyszeliście już, jakie ciekawe tematy mamy dla was w naszych letnich programach RMF Classic. W audycji Kierunek Lato, dziś po 15, m.in. Uniwersum Sentymenty Kasi Czajki-Kominiarczuk, Co nam dała Ameryka Lidii Krawczuk, czy Biletomat na wakacje. Więcej o tym opowie Jadwiga Polus, a ja zapraszam jeszcze przez chwilę do udziału w naszej zabawie z greckimi mitami.

0: Temat ze stawki większej niż życie podkręca nam atmosferę. Zbliża się 14, przed nami ostatnie już dzisiaj fakty RMF Classic, które przygotowuje Grzegorz Jasiński. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa...
2: Paniu, Zdrowit!
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa...

0: odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
1: Po reklamie.
2: Jest 14, jest z nami Grzegorz Jasiński i zapraszamy na ostatnie dziś fakty RMF Classic.
3: Za godzinę minister zdrowia i przedstawiciele NFZ spotkają się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Temat spotkania: reforma służby zdrowia. Czy na to spotkanie politycy idą z jakimiś konkretnymi propozycjami?
4: Niekoniecznie. Moi rozmówcy podkreślają, że to oni czekają na propozycję szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
5: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby.
4: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Według moich informacji spotkania z minister zdrowia oczekuje także Lewica i PSL. To właśnie te dwa ugrupowania mają swój plan na reformę służby zdrowia. Niewykluczone, że po serii spotkań w ministerstwie powstanie jedna ustawa uwzględniająca poszczególne propozycje.
3: Jak informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski, wśród rozważanych rozwiązań wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także maksymalnego pułapu wydatków, jaki szpital może przekazać na wynagrodzenia medyków. 19-letni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina był pijany i nie miał prawa jazdy, ustaliła prokuratura, która wnioskuje o areszt dla Patryka M. Co grozi podejrzanemu?
6: Od 5 do 20 lat więzienia. Tyle grozi za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Za jego kierownicą siedział nietrzeźwy nastolatek bez prawa jazdy. Dzisiaj w szpitalu usłyszał zarzuty.
7: Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
6: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny, bo zdaniem prowadzących śledztwo mógłby on nakłaniać świadków do fałszywych zeznań. Gdy był nieletni, był notowany w związku z kradzieżą z włamaniem. BMW, które prowadził, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie. Prokuratura wyjaśnia, skąd auto wzięło się w Lublinie.
3: A na konferencji prokuratury był reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Poznaj fakty. RMF Classic.
3: Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie swój drugi pojedynek na Wimbledonie. Rywalką broniącej tytułu naszej mistrzyni będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. Jakie nastroje panują wśród polskich kibiców?
8: Każdy ma ambicje na to, żeby zajść jak najdalej, tak? Więc myślę, że no, będzie ciężka walka, ale Iga ma tę amunicję, żeby iść do przodu, żeby walczyć i no, trzymamy kciuki. Myślę, że będzie dobrze. No, to jest Iga, tak? Jakby wierzymy w to, że da radę.
9: Jesteśmy tutaj po to, żeby ją wspierać. Zobaczymy, czy nam się uda dostać, bo nie mamy biletu, więc czekamy od 4 godzin w kolejce, ale wierzymy zarówno w zakup biletów, jak i w Igę dzisiaj, prawda?
10: A czy ta trójka, mówię oczywiście o rankingu światowym, czy ta presja jakby jest nieco mniejsza przez to, że jednak jest nie na pierwszym, ani na drugim miejscu, tylko na trzecim?
9: W takim zupełnie pozytywnym znaczeniu Iga jest pazerna. Ona była taka głodna sukcesów i u niej musi przede wszystkim wrócić ten głód.
3: Usłyszał nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Trzymamy już mocno kciuki także za Kamila Majchrzaka, który wkrótce powinien rozpocząć mecz z Zakarym Swajdą z USA. Od wyjątkowego obiadu czwartkowego, w którym dania zaserwują krakowscy artyści, rozpocznie się dziś druga edycja Szturaliów. Przez kilka dni prezentowana będzie twórczość zarówno wybitnego aktora, jak i jego uczniów i przyjaciół. A jutro w kopalni soli w Wieliczce wyświetlony zostanie kultowy King Size. Jak przypomina Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowa kopalni, to miejsce było idealną scenografią dla wielu twórców teatralnych i filmowych.
11: I Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet, też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie i Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji.
3: Szturalia potrwają do niedzieli.
2: A w faktach RMF Classic od rana był z nami Grzegorz Jasiński. Piękne dzięki. Teraz jeszcze prognoza pogody.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
2: Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane w większości regionów, miejscami przelotny deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie, w okolicach Poznania i Wrocławia. Poza tym pogodnie, na termometrach od 20 stopni nad morzem i w okolicach Zakopanego, przez 23 teraz na południu, 25-26 w centrum, do 27 na zachodzie. W nocy raczej pogodnie, ale chłodniej, 12-13.

0: 15 stopni, a jutro podobnie jak dziś.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
3: Mówi Grzegorz Turnał.
4: Zygmunt Konieczny.
5: Michał Rusinek.
6: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

0: Harry Gregson Williams i muzyka z filmu Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa w RMF Classic, 12 minut po 14. A ja czytam wasze zgłoszenia i opowieści o pewnej mitologicznej postaci, której imieniem NASA nazwała słynny program lotów kosmicznych, który zakończył się pierwszym lądowaniem człowieka na Księżycu. O kim mowa? Przekonamy się w finale około 14.30. Zapraszam serdecznie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: A ja już w międzyczasie pakuję zestaw naszych niesamowitych nagród dla kogoś z was, a mamy jubileuszowe wydanie znakomitej mitologii Jana Parandowskiego, oryginalne greckie słodycze i wakacyjne upominki od RMF Classic. Możecie podpatrzeć, jak to wszystko wygląda. Zdjęcie jest na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Wakacje z mitami. Finał 14.30, jak już zapowiedziałam, a do tego czasu zagramy jeszcze. Będzie muzyka Daniela Pembertona z filmu Enola Holmes, wcześniej Hans Zimmer i fragment soundtracku z filmu Król Lew, a teraz Diane Warwick zaśpiewa Walk On By.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
6: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
6: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
13: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
17: 24 minuty po godzinie 14. Słuchacie RMF Classic. Za 7 minut u nas finał konkursu Wakacje z mitami. A do tego czasu wiedeńska krew Jana Straussa II to wykonanie orkiestry filadelfijskiej, którą poprowadzi Eugene Normandy.

0: Muzyka Straussa pobudziła nam krew. Jest 14:31. Dla kogo dzisiejsza zagadka w konkursie okazała się syzyfową pracą do wykonania? A dla kogo to była bułka z masłem? Kto otworzył swoją puszkę Pandory, a komu opowieść snuła się jak nić Ariadny? Czas to sprawdzić. Zapraszam na finał konkursu.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Dziękuję za wszystkie piękne opowieści z mitycznymi wątkami, a w finale dzisiaj dodzwoniłam się do pani Anastazji, której odpowiedź bardzo mnie ujęła, bo sporo tam słów, o które prosiliśmy w konkursie, ale od początku. Pani Anastazjo, co pani wpisała jako odpowiedź na pierwsze pytanie?
2: Apollo wpisałam.
0: I to jest bardzo dobra odpowiedź, bo właśnie chodziło o Apolla. To teraz proszę powiedzieć, co pojawiło się u pani w odpowiedzi na nasze drugie pytanie, bo to też ciekawa historia.
2: Ja wpisałam tam właściwie kilka rzeczy, tak? Wpisałam, generalnie był pomysł taki z moim dzieciaczkiem. Mam 6-miesięcznego niemowlaczka w domku i tak wpadłam na pomysł, żeby opisać taką historię, że tak powiem, z mojego codziennego teraz życia. Chodziło tutaj o syzyfową pracę, gdzie wiadomo, ta praca nad dzieckiem takim malutkim to wydaje się taką syzyfową pracą. Codziennie te same obowiązki właściwie, tak? Przywijanie, kąpanie, opieka. Tak?
0: To ja zacytuję fragment, bo to ładne jest. Tak. Odkąd mam niemowlaka, codziennie wykonuję syzyfową pracę. Posprzątam zabawki i pieluszki, zrobię porządek w salonie, a po 10 minutach wszystko znów wygląda, jakby przeszedł mały huragan. Następnego dnia historia się powtarza. Największym koniem trojańskim w moim domu są słowa: śpi już na dobre. Wystarczy, że w to uwierzę i zacznę robić coś dla siebie, a po chwili w pokoju rozlega się głośne wołanie. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze udało się pani w tej opowieści zmieścić puszkę Pandory i nić Ariadny. Tak. Więc w ogóle wszystko idealnie. Bardzo dziękuję za tę kreatywną opowieść. No i nagradzamy panią dzisiaj w finale.
2: Dziękuję.
0: W paczce, którą dostanie pani pocztą, znajdzie pani przepiękne wydanie mitologii greckiej, a do tego paczkę greckich słodyczy oryginalnych. No i mamy jeszcze trochę naszych radiowych gadżetów na wakacje. Torba, czapka, ręcznik,
2: o
0: myślę,
2: Boże,
0: że się
2: miło.
0: Przydadzą na plażę.
2: Ja jestem bardzo zaskoczona w ogóle, bo ja pierwszy raz coś w ogóle wygrałam.
0: A widzi pani, to cieszę się, że udało się akurat panią wyłowić i pani historię, bo naprawdę jest piękna. Więc gratuluję opowieści.
2: Dziękuję pięknie, dziękuję.
0: Bardzo proszę.
2: Pozdrawiam, do widzenia.
0: Również pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do widzenia.
2: Wszystkiego dobrego.
0: I tak oto wyglądają finały w naszym konkursie Wakacje z mitami. Zapraszam na kolejną odsłonę znów jutro po 11:00. Będą kolejne zagadki i kolejna szansa na zdobycie naszych nagród. Serdecznie zapraszam. Wracamy na wakacyjną ścieżkę dźwiękową RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Teraz Jan Hammer i temat serialu Policjanci z Miami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie, jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
0: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

To była muzyka Abla Korzeniowskiego ze ścieżki dźwiękowej do filmu WE. Zbliżamy się powoli do godziny 14. O 14 ostatnie dziś fakty RMF Classic, a potem Kierunek Lato. Ten program pełen ciekawych informacji poprowadzi dla Was Jadwiga Polus. Ja już dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Zapraszam na kolejną odsłonę konkursu Wakacje z mitami znów jutro w letniej odsłonie po godzinie 11. A żegnam się z Wami przepiękną piosenką Erika Claptona, Tears in Heaven. Katarzyna Chnat, dobrego popołudnia i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie możliwe są również burze z opadami i deszczu. Temperatura maksymalna 16 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 21 stopni nad morzem i na południu, do 27 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
3: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
4: Igor Herbut.
5: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
6: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Muzyka Gustava Santola i to fragment soundtracku do filmu Sierpień w hrabstwie Osage. Słuchajcie RMF Classic, 8 minut po godzinie 15. Jadwiga Polus, dzień dobry, zapraszam na magazyn popołudniowy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Gorąco witam wszystkich tych, którzy przy radioodbiornikach, a może łączą się z nami przez internet, daleko za granicami Polski, więc gorąco Was pozdrawiam i ślę mnóstwo dobrej energii. Mam dla Was również wspaniałą muzykę filmową. Już za chwilę przeminęło z wiatrem muzyka Maxa Steinera z filmu pod tym tytułem. A w programie do godziny 20:00 kino nie ma wakacji. Filmowe propozycje przypomni Magda Juszczyk. Możecie liczyć również na zaproszenia do Teatru Szóste Piętro w Warszawie. Powspominamy stare, dobre seriale, które oglądaliśmy z zapałem jeszcze przed erą streamingów. Zatrzymamy się na moment nad historią Stanów Zjednoczonych. To wszystko w felietonie Lidii Krawczuk z cyklu Co dała nam Ameryka. No i będzie kiosk retro. Powspominamy doniesienia prasowe sprzed wielu, wielu lat, właśnie z 2 lipca. Zapraszam gorąco, nasz magazyn kulturalny do godziny 20:00.

0: Ogłoszenie
1: koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Kulturalny Róg Obfitości sprawdzimy, jak zmieni się Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie. Zajrzymy na nową wystawę do Muzeum w Koninie i sprawdzimy, jak idzie casting do Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.

0: Jeremia Clarke, Marsz Księcia Danii, wykonanie w składzie Wynton Marsalis na trąbce, angielska orkiestra kameralna z batutą Anthony Newman. Tu RMF Classic. Słuchacie programu Kierunek Lato w magazynie popołudniowym. W każdy czwartek tropimy dla Was plany filmowe, te, które właśnie powstają latem. Dziś o nowej ekranizacji Szatana z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. Zapraszam, Magda Juszczyk.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
2: Wakacje właśnie się zaczęły, kino ich jednak nie ma. W pierwszej odsłonie naszego letniego cyklu, w którym przyglądać się będziemy realizowanym właśnie produkcjom, wypowiem słowo zakazane, słowo związane ze szkołą. Wszystko dlatego, że trwają właśnie zdjęcia do filmu Szatan z siódmej klasy. To trzecia ekranizacja przygodowo-detektywistycznej powieści Kornela Makuszyńskiego. Pierwszą nakręciła w 1960 roku Maria Kaniewska. W 2006 Kazimierz Tarnas podjął się znów tego zadania. A teraz Kordian Piwowarski sięga po przygody Adasia Cisowskiego, rezolutnego chłopca z zacięciem detektywistycznym. Film ma być połączeniem ducha oryginału ze współczesnym kinem przygodowym. Scenariusz zatem luźno bazuje na książce i wzbogaca opowieść o motyw poszukiwania zaginionych skarbów Napoleona na europejską skalę. Pierwszą ekranizację Szatana z siódmej klasy widzowie bardzo polubili. Zagrała w tamtym filmie Paula Raksa i był to właściwie debiut tej niezwykłej aktorki.
3: Pan pewnie jest szatan.
4: Tak, tak mnie pan profesor nazywa.
3: Od razu pana poznałam.
4: A po czym?
3: Po parasolu stryja.
2: A najbardziej sensacyjna informacja związana z tamtą produkcją jest taka, że był to drugi w historii polski film, który zgłoszony został do oscarowej rywalizacji. Dacie wiarę? Szatan z siódmej klasy oficjalnym polskim kandydatem do Oscara w kategorii filmu nieanglojęzycznego?
4: Czy mogę się napić wody?
3: Proszę. Czy panu słabo?
4: Nie, nic mi nie jest, tylko... ja bardzo lubię wodę.
3: Woda w liście jest bardzo dobra.
2: Film z 1960 roku kręcony był m.in. w Płocku i w Pałacu w Łącku, a twórcy obecnie realizowanej ekranizacji realizują zdjęcia m.in. w Zamościu, zdjęcia już nakręcono, przy Bramie Szczebrzeskiej na przykład, oraz w Skierbieszowie, na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Zdjęcia do filmu ruszyły wiosną tego roku, a kulminacja pracy na planie spodziewana jest w sierpniu i we wrześniu. No i jeszcze kwestia obsady. W rolę Adasia Cisowskiego wciela się Hugo Tares. Szatan z siódmej klasy w nowej wersji pojawi się w przyszłym roku, a tę pierwszą ekranizację, tę z Polą Raksą, znajdziecie w sieci. To idealna na lato propozycja w klimacie retro.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Wzięłaś mnie na bok i tak, mówisz, tak. Ty jesteś w ciąży, tak, będziesz ale... miała synka.
3: Tak, a ty powiedz cicho. Ja powiem, nie powiem. Ja pamiętam wtedy, że nikt nie wiedział nikt nie wiedział.
2: Jak ty to zobaczyłaś?
3: Zobaczyłam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan. Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Tu RMF Classic, niebawem muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, teraz muzyka Giuseppe Verdiego. Zabrzmi marsz triumfalny z opery Aida. Filharmoników wiedeńskich prowadzi Herbert von Karajan.

muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, fragment koncertu fletowego D-dur Irena Grafenauer w partii instrumentu solowego z Towarzyszeniem Academy of St. Martin in the Fields prowadził Sir Neville Mariner. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. No i bardzo dobra wiadomość płynie z Muzeum Narodowego w Krakowie. Odzyskano jeden z bardzo ważnych zabytków, pierścień króla Zygmunta I Starego, który właśnie od dziś można podziwiać na ekspozycji w Muzeum Książąt Czartoryskich. To symboliczny powrót do miejsca, gdzie przed wybuchem II wojny światowej przechowywano najcenniejsze relikwie polskiej historii. W RMF Classic teraz muzyka z piątej części Toy Story, I Knew It, I Knew You, piosenka Taylor Swift.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 40 zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi

0: W tych regionach również możliwe przelotne burze z opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 16 stopni w rejonach podgórskich, około 21 stopni nad morzem i na południu, do 27 stopni na zachodzie Polski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Lato pełne podróży z RMF Classic.
3: My name is Alberto Iglesias.
4: My name is Diego Navarro.
5: Salute, hello to all my Polish friends. Oh, and I am Antonio Banderas.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka Ennia Morricone, temat do filmu Maddalena, wcześniej Atlas Chmur i temat skomponowany przez przyjaciół Toma Tykwera, Johnego Klimka i Reinholda Heila. Słuchajcie, RMF Classic, 13 minut po godzinie 16.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: Nam rekomendujemy Baltic Opera Festival, o którym już teraz więcej opowie jego dyrektor naczelny, a także dyrektor Sinfonietty Krakowi, Rafał Kokot.
2: Przede wszystkim 6 lipca występ Sinfonietty będzie streamingowany na żywo w czasie rzeczywistym, więc każdy, kto chciałby skorzystać z tej możliwości, a wiemy też, że liczba miejsc na widowni Opery Bałtyckiej jest limitowana, będzie miał tę możliwość. To jest koncert, który będzie trwał około 60 minut, więc na tyle bezpiecznie, że można spokojnie to obejrzeć, posłuchać. Troszczymy się w tej chwili też o ten aspekt techniczny, żeby jakość i dźwięku, i obrazu była na oczekiwanym poziomie technicznym. Ale nie ukrywam, że mamy też pewne pomysły związane z tym, żeby prezentować ten spektakl zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zacznę od zagranicy, ponieważ tu się już pojawiają konkretne zapytania i oferty, więc niewykluczone, że w kwietniu 2027 roku pokażemy całą tę naszą prezentację w Nowym Jorku. Pracujemy też nad naszą relacją z Festiwalem Wiosennym w Tokio i tam też jest zainteresowanie, więc to się może wydarzyć w sezonie 2026 na 2027. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na Baltic Opera Festival w tym roku, 2-7 lipca. Dwa wspaniałe, bardzo duże spektakle, dwa razy Walkiria, 2 i 5 lipca, 3 i 4 lipca Polskie Wesele Josepha Bera, nazywanego też Polskim Gershwinem, który to spektakl przygotowuje Opera Wrocławska. No i oczywiście Sinfonietta Krakowia, 6 lipca Muzeum Człowieka Penderecki Memorial, 7 lipca recital Annette Fritsch, niemieckiej sopranistki, i poezja Heinricha Heinego. Serdecznie Państwa zapraszam. Rafał Kokot, dyrektor Baltic Opera Festival.
0: Więcej o festiwalu Baltic Opera odnajdziecie także na naszych kulturalnych stronach, a szczegółowo o programie opowiadał Rafał Kokot, dyrektor naczelny Baltic Opera Festiwalu i dyrektor Sinfonietty Krakowi. Teraz na naszej ścieżce dźwiękowej fragment baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego.

0: reklama.
1: Będę był to al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.

audycja RMF Classic. Już za chwilę muzyka Johna Williamsa do filmu E.T., a teraz muzyka Klausa Badelta. Przypomnijmy sobie najpiękniejsze fragmenty soundtracku do filmu Piraci z Karaibów.

0: To była muzyka Johna Williamsa, fragment soundtracku do filmu E.T., a wcześniej Klaus Badelt i muzyka do filmu Piraci z Karaibów. A teraz mam dla Was zaproszenie do teatru.
1: Biletomat.
0: Premierę ta sztuka miała w roku 1980 w Londynie i od tej pory właściwie nie schodzi z afiszy w różnych zakątkach świata. Edukując Ritę, dwuosobowa sztuka teatralna Uliego Russella, w rolach głównych profesor literatury Frank, w tej roli Mirosław Baka i fryzjerka Rita, w tej roli z kolei Maria Dębska. W tej obsadzie sztukę Edukując Ritę możecie obejrzeć w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. My mamy dla Was zaproszenie na ten spektakl. Napiszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl z dopiskiem Teatr Szóste Piętro. A już teraz zaśpiewa Frank Sinatra. To piosenka My Way.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba harmonii i inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Musici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Muszę poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
17: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
20: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
19: No sam zobacz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
22: Po reklamie.

0: To był utwór dla Elizy, muzyka Ludwiga van Beethovena, grał Balázs Sokolaj. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej i już za chwilę popłynie legendarna melodia, właściwie z czołówki, do jednego z najbardziej kasowych seriali lat 90., bo o takich właśnie serialach sprzed ery streamingowej i platform internetowych powracamy w uniwersum Sentymenty. A prowadzi Was Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Uniwersum Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: W latach 90. w Polsce wszyscy chcieli być jak Carringtonowie. A wszystko za sprawą serialu Dynastia, nadawanego w Polsce pomiędzy 1990 a 1993 rokiem. Oglądalność tego serialu wraz z powtórkami potrafiła wynieść niemal 100% widowni. Co ciekawe, serial wyprodukowany przez amerykańską stację ABC trafił do Polski już po tym, jak zakończyła się jego emisja w Stanach Zjednoczonych. 9 sezonów emitowano w Stanach w latach 1981-1989. Stworzono aż 220 odcinków tej wysokobudżetowej opery mydlanej. Dla widzów w Polsce w latach 90. świat amerykańskich bogaczy był zarówno egzotyczny, jak i tworzył pole do aspiracji. Jeśli Polacy po 1989 roku szukali wzorów, jak wygląda bogactwo, zamożność i sukces, to Dynastia oferowała podpowiedź, jak się ubrać, co jadać i jak powinno się urządzić dom. Ale nie chodziło tylko o estetykę. Polscy widzowie po raz pierwszy przeżywali wszystkie klasyczne elementy opery mydlanej. Zdrady, kłótnie, no i oczywiście słynne bójki pomiędzy Crystal i Alexis. Postać Alexis najmocniej zapadła w pamięć widzom, a grająca ją Joan Collins pokazała polskim widzom zupełnie nowy rodzaj bohaterki. Zanim Collins przyjęła rolę, odrzuciły ją Elizabeth Taylor, Raquel Welch czy Sophia Loren. Ale Alexis była tylko jedna, knująca, pewna siebie i nie mająca żadnych skrupułów. Z czasem pojawiające się w serialu wątki stawały się coraz bardziej absurdalne. Nie wystarczyły już zaniki pamięci czy zaginione rodzeństwo. Pojawiło się UFO czy słynna masakra na ślubie w Mołdawii, która poruszyła widzów na całym świecie. Co ciekawe, oryginalny serial zakończył się cliffhangerem i dopiero po pewnym czasie namawiani przez fanów scenarzyści wyprodukowali film telewizyjny kończący tylko niektóre z bardzo licznych wątków. Dynastia nie była być może serialem najlepszym, ale pozostała w naszych sercach, w naszych garderobach, a czasem nawet w wystroju naszych mieszkań.
0: Uniwersum Sentymenty to felieton Katarzyny Czajki-Kominiarczuk. No a już teraz posłuchajmy czołówki do legendarnej Dynastii. Jej autorem jest Bill Conti.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Udzie Polski 27 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie mogą także wystąpić burze z opadami deszczu. Czwartkowe niebo dziś nieco pochmurne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
3: Hi, this is Max Richter.
4: This is Ramin Djawadi.
5: Ludovico Einaudi.
6: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka Krzysztofa Becka do drugiej części filmu animowanego Kraina Lodu. Słuchacie RMF Classic, 10 minut po godzinie 17. To magazyn popołudniowy Kierunek Lato.
1: Kierunek Lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Dziś rozpoczął się 29. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Swoje dłonie w Aleje Gwiazd w tym roku odcisnął znakomite osobowości: Irena Santor, Katarzyna Grochola, Robert Więckiewicz i Jan Hollowbeck. Festiwal zainaugurował wernisaż wystawy Andrzeja Pongowskiego Wajda na nowo, suplement, którą możecie zobaczyć w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Gorąco zachęcam, zajrzyjcie na wystawę Wajda na nowo, suplement Międzyzdroje, od dziś pełne gwiazd. Teraz jedna z najbardziej rozpoznawalnych melodii na elektryczną gitarę. Harold Faltermeyer i Top Gun.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Reklama.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Po reklamie.

0: Muzyka nieznanego kompozytora, polka Dziadek, grał Adam Palma. Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. O tej porze możecie wysłuchać historii wynalazków, które zmieniły Amerykę, a potem cały świat. Jeszcze nie całe 100 lat temu klienci supermarketów kupowali znacznie mniej niż dziś i nie dlatego, żeby mniej czegoś potrzebowali, po prostu w pewnym momencie nie byli już w stanie unieść więcej zakupów. I pewien amerykański przedsiębiorca wymyślił rozwiązanie tak proste, że dziś trudno wyobrazić sobie bez niego jakikolwiek sklep. Szczegóły zza oceanu ma dla Was nasza korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Wózek sklepowy.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Jeszcze w latach 30. XX wieku zakupy wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Klienci dostawali do ręki koszyk. Kiedy robił się zbyt ciężki, zwykle kończyli zakupy i szli do kasy. To zauważył amerykański przedsiębiorca Sylvan Goldman, właściciel sieci sklepów spożywczych w Oklahoma City. Doszedł do prostego wniosku. Problemem nie jest to, że ludzie nie chcą kupować więcej. Problem w tym, że nie mają jak tego unieść. W 1937 roku Goldman stworzył pierwszy nowoczesny wózek sklepowy. Inspiracją było składane krzesło. Zamontował do niego kółka i dwa druciane koszyki. Pomysł wydawał się świetny, ale początkowo okazał się kompletną porażką. Klienci nie chcieli korzystać z wózków. Kobiety mówiły, że przypominają im wózki dziecięce. Mężczyźni twierdzili, że nie zamierzają spacerować po sklepie, pchając coś na kółkach. Goldman postanowił więc zastosować sprytny chwyt marketingowy. Zatrudnił elegancko ubranych statystów, którzy przez cały dzień robili zakupy z wózkami. Kiedy inni klienci zobaczyli, że korzystają z nich dobrze ubrani, pewni siebie ludzie, sami zaczęli po nie sięgać. Co ciekawe, pierwszy wózek wcale nie przypominał tego, który dziś znamy z supermarketów. Miał dwa wyjmowane koszyki i składał się jak krzesło. Dopiero kilka lat później powstał model, który można było wsuwać jeden w drugi. Dokładnie taki, z jakiego korzystamy do dziś. Można więc powiedzieć, że Ameryka dała światu nie tylko wygodniejsze zakupy. Dała pomysł, który zmienił sposób projektowania sklepów i sprawił, że klienci zaczęli kupować więcej.
0: Lidia Krawczuk, amerykańska korespondentka RMF Classic, w te wakacje opowiada, co dała nam Ameryka. Dziś bardzo praktyczny przedmiot, który podbił serca wszystkich kupujących na świecie. Więcej o Ameryce Stanów Zjednoczonych, o codziennym życiu, o kulturze, o wyjątkowych zawodowych drogach i obchodach 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych możecie wysłuchać w podcaście Lidii Ameryka i ja, który odnajdziecie poprzez naszą stronę rmfclassic.pl. Gorąco, gorąco polecam. A już teraz muzyka do filmu Buster.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tego lata ruszamy w podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy, niczym grany przez niego Forrest Gump, całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie, jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
3: A w RMF Classic już za chwilę piosenka z serialu Wielkie Kłamstewka, zaśpiewa Michael Kiwanuka. Teraz nowość z naszego repertuaru. Breton Vivienne i muzyka do serialu Madison.

0: muzyka Marka Szajmana do filmu Rodzina Adamsów, a wcześniej piosenka z serialu Wielkie Kłamstewka, którą skomponował i zaśpiewał Michael Kiwanuka. Słuchajcie, RMF Classic, trwa nasz popołudniowy magazyn kulturalny.
1: Kierunek lato w RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
0: A ja patrzę w kierunku Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskim w Warszawie, bo już jutro w tych pięknych okolicznościach przyrody wystąpi legenda jazzu, amerykański basista jazzowy Marcus Miller. Już jutro wystąpi w koncercie We Want Miles. To koncert z okazji setnej rocznicy urodzin legendarnego trębacza Milesa Davisa, z którym tworzą jego kolejne albumy, a w szczególności album Tutu z roku 86, na którym nie tylko przygotował aranżację, ale także skomponował większość utworów, zagrał na basie, na syntezatorach, na saksofonie sopranowym i klarnecie basowym. Marcus Miller świętuje setną rocznicę urodzin swojego wielkiego przyjaciela. No właśnie tą trasą We Want Miles, jak zapowiedział, a razem z zespołem wykonał utwory pochodzące z tych późniejszych płyt trębacza, ale przypomni także jego kompozycje z wcześniejszych etapów jego muzycznej drogi. Przy okazji powiedział prasie tak: Miles nigdy nie oglądał się wstecz, zawsze był skupiony na tym, co przed nim. To wydarzenie już jutro w Amfiteatrze w Parku Sowińskim w Warszawie. A już teraz Johann Strauss II i Odgłosy wiosny. To wykonanie pod batutą Wiliego Boskowskiego grają filharmonicy wiedeńscy.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line.
0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super.

0: Agata. Trzmę w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale Droga Krwi.
1: Po reklamie.

0: Muzyka Wojciecha Kilara do filmu zatytułowanego Smuga Cienia. Tu RMF Classic, 12 minut po godzinie 18, a teraz dla tych, co w drodze, zwłaszcza na ulicach Poznania.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Poznania.
0: Odwiedzamy wyjątkowe miejsca, wskazujemy bardzo ciekawe, interesujące adresy, pod które warto zajrzeć w trakcie wakacji, na przykład w Poznaniu. W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu trwa cykl wydarzeń upamiętniających poznański czerwiec 1956 roku. To między innymi wystawa Zerwać czerwony sztandar, poznański czerwiec, przygotowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz ratuszem Muzeum Powstania. A na wystawie unikatowe obiekty ze zbiorów lokalnych instytucji kultury i kolekcji prywatnych. Wśród eksponatów na przykład odnajdziecie dokumenty cenzorskie dotyczące wiersza Kazimiery Iłakowiczówny, a także rękopisy poetki czy obrazy Stanisława Mrowińskiego. A dodatkowo 9 lipca będzie można wziąć udział w kuratorskim oprowadzaniu po tej wystawie, która będzie dostępna do 24 lipca. Zajrzyjcie do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. To nasza rekomendacja dla naszych słuchaczy. Właśnie z Poznania, gdzie RMF Classic rozbrzmiewa na 103,9 FM. A już niebawem muzyka Michaela Neumana do filmu Fortepian, teraz Brian Tyler, Thor, Mroczny Świat i muzyka z filmu pod tym tytułem.

0: Ogłoszenie RMF Class.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku Kulturalny Róg Obfitości sprawdzimy, jak zmieni się Teatr Wielki Opery Narodowej w Warszawie. Zajrzymy na nową wystawę do Muzeum w Koninie i sprawdzimy, jak idzie casting do Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie magazynu Kierunek Lato. Za chwilę powrócę do informacji, która dziś rano obiegła świat ski alpinistów, miłośników gór, miłośników przyrody oraz nart. Więcej szczegółów wkrótce, teraz muzyka Giuseppe Verdiego. Va Pensiero, słynny chór z opery Nabucco, wykonanie abruzjańskiego chóru operowego i Filharmonii Orkiestry, które prowadzi Riccardo Muti.

Muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment utworu Muzyka Ogni Sztucznych. Słuchacie RMF Classic. Wkrótce muzyka Hansa Zimmera do filmu Madagaskar, a teraz przypomnijmy sobie piosenkę, którą zaśpiewała Marilyn Monroe. I Wanna Be Loved By You.

0: Muzyka Hansa Zimmera do filmu Madagaskar 2. Słuchacie RMF Classic. Obiecałam powrócić do wydarzenia, które rozgrzało dziś serce i wyobraźnię wszystkich miłośników gór wysokich, skialpinistów, bo świat obiegła bardzo szybko wiadomość o wyjątkowym wyczynie polskiego skialpinisty. To wydarzyło się 30 czerwca, ale dopiero dziś ekipa Andrzeja Bagiela ogłosiła wszem i wobec. Udało się po wielogodzinnej akcji górskiej, napisał Andrzej Bagiel, zdobyłem szczyt i wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat. Ponad 3700 metrów denivelacji drogą Messnera do poziomu bazy i tym samym zamknąłem swój projekt. Zdobyłem i w pełni zjechałem na nartach ze wszystkich 8000ników w Pakistanie, a ja dodam jeszcze bez użycia tlenu dodatkowego. A tak Andrzej Bagiel opowiadał przed wyprawą na Nanga Parbat w czasie konferencji prasowej.
1: Myślę, że kluczowe będzie to, by znaleźć właściwą drogę zjazdu, więc to będzie wiązało się z tym, że będziemy musieli poruszać się po innych drogach, zrozumieć jakby uszczelnienie terenu, zrozumieć lodowiec, wykluczyć zagrożenia związane z serakami obrywającymi się, z lawinami, więc to będzie jakieś takie wyzwanie kluczowe, by stworzyć ten plan i to jest zawsze największe wyzwanie, bo to nie jest tak, że my to robimy po prostu w takiej formie, że idziemy na szczyt i później to kreujemy na bieżąco. Tylko ja zawsze decyduję się na to, jeżeli mam od początku do końca plan na to i jakieś plany awaryjne. I kiedy jestem pewien, że to po prostu może się udać i wiem, jak to chcę zrobić.
0: Przygotowania do historycznego wyczynu trwały tygodniami. Od drugiej połowy czerwca Andrzej Bagiel prowadził aklimatyzację przez kolejne wyjścia pomiędzy obozami wysokościowymi, szybko adaptując organizm do wysokości ponad 8000 metrów i planując wraz z zespołem przyszłą linię zjazdu. Do tego projektu jeszcze powrócę w tej godzinie. Teraz muzyka Gabriela Jareda, utalentowany pan Ripley.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie, co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Muzyka Jana Batista Nerudy to Presto Sinfonii Ador. Słuchajcie, RMF Classic. Andrzej Bargiel zdobył szczyt i wykonał pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat bez dodatkowego tlenu. W drodze na szczyt partnerował sportowcowi Janusz Gołąb. Kluczowym momentem zjazdu było bezpieczne przeprowadzenie linii przez skomplikowany teren ściany Diamir, która obejmuje strome pola śnieżne oraz długie, eksponowane trawersy. Najbardziej wymagającym technicznie fragmentem był przejazd drogą Messnera w rejonie Syraków, który wymagał precyzyjnej nawigacji i ciągłego podejmowania decyzji w ekstremalnym terenie. Polak dokonał tym samym pełnego zjazdu na nartach ze wszystkich 8000 w Pakistanie. To część jego wyjątkowego projektu, o czym rozmawialiśmy kilka tygodni temu w RMF Classic. Powiedz proszę naszym słuchaczom, co oznacza hasło Tam, gdzie są lwy? Jak ono się zrodziło i co oznacza?
1: Projekt Ik Sun Leones, to właśnie łacińska sentencja, która oznacza tu są lwy, w takim bezpośrednim tłumaczeniu. Projekt powstał po to, by móc realizować narciarskie marzenia, by móc eksplorować te góry najwyższe właśnie narciarsko. Rzymianie w dawnych czasach podbijali tereny nieznane, niepodbite właśnie taką pieczęcią z lwem. Ja chcę eksplorować narciarsko właśnie góry wysokie i nie tylko, więc dlaczego powstał? Myślę, że powstał po prostu w sensie realizowania marzeń na własnych zasadach, po to, by stworzyć własną przestrzeń do tego i taką możliwość. Przez te już 13 lat udało się naprawdę bardzo wiele ciekawych projektów zrealizować i wypraw, więc z tego się mega cieszę.
0: A my mamy o czym rozmawiać, wiesz, za każdym razem trudno dowierzyć temu, co się dzieje, kiedy zakładasz narty na plecy i wychodzisz na kolejny 8000, ale po drodze były też 6000 bardzo ważne. Jestem bardzo ciekawa takiej samotnej wyprawy, jaką odbyłeś na Dziewiczy, Jawasz Sar 2. Czy taka samotna wyprawa ma dla ciebie jakąś większą wartość wtedy, kiedy nie ma kamer, nie ma aparatów, nie ma towarzyszy?
1: Znaczy na pewno ta działalność jest różna i inna, taka eksploracja jest taka najbardziej naturalna, przyjemna, bo w zasadzie kreujesz od początku do końca wszystko. I to jest taka zupełnie dzika przygoda i na bazie tych swoich kompetencji, umiejętności musisz stworzyć jakiś pomysł na to, jak to zrobić. Bo często po prostu naprawdę trzeba dużo uwagi na to poświęcić, by pewne rzeczy były możliwe. Na pewno to jest wyjątkowe, jeżeli lądujesz w jakimś miejscu ze świadomością, że nikt tam wcześniej stopy nie postawił i w zasadzie to jest też niesamowite, że ciągle takie rzeczy są możliwe, mimo tej historii i popularności eksploracji. Więc to było wyjątkowe, w sensie te wyprawy są różne i te style działania. Na koniec może widać na obrazkach, że są kamery. Ja tego nie czuję, nie widzę, w sensie to w zasadzie na końcu to jest dron, który gdzieś tam jest bardzo malutki i lata w powietrzu. A w zasadzie na koniec zostaję zazwyczaj sam, więc mam dużo też czasu do takiego, na takie połączenie z przyrodą i na cieszenie się tym, co robię. Jakby to nie działa tak, że tam jest jakaś super ingerencja w tą moją działalność. Ekipa, która czasem filmuje, stara się, próbuje jakby to uchwycić w jakiś sposób, ale to nie jest tak, że mi w tym jakoś mocno przeszkadza.
0: Andrzej Bargiel zdobył szczyt i dokonał jako pierwszy człowiek pełnego zjazdu narciarskiego z Nanga Parbat bez dodatkowego tlenu. W drodze na szczyt partnerował sportowcowi Janusz Gołąb. Cała akcja górska od wyjścia z bazy przez zdobycie szczytu i zjazd aż po powrót do bazy trwała 2 dni i 9 godzin. Zakończyła się 30 czerwca, a dziś poinformował o tym media. Film dokumentujący kolejną historyczną chwilę dla polskiego himalaizmu i skialpinizmu zobaczycie na rmfclassic.pl. Ogromne gratulacje.

0: muzyka Nate'a Heller z filmu Co za piękny dzień. Słuchacie RMF Classic 10 minut po godzinie 19. A już teraz przypomnimy Wam przegląd prasy na dzień 2 lipca z czasów dawnych PRL-u, bo takie właśnie gazety pożółkłe sprzed wielu, wielu lat przegląda dla nas tego lata. Przemysław Semczuk, zapraszam na wakacyjny przegląd prasy.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 2 lipca 1966 roku Ekspres Wieczorny informuje, że w Łodzi wydano walkę żebrakom. Specjalna komisja ustaliła, że niektórzy z nich mają ładne mieszkania i dobrze im się powodzi. Do ulicznych żebraków zaliczono też o zgrozo ulicznych grajków, których dochód miesięczny sięgał aż 4000 zł. Sporo bowiem średnia pensja w 1966 roku wynosiła około 2000. Na stronie 4 Ekspres zamieścił spory tekst na temat wypoczynku. Z badań wynikało, że Polacy potrafią już dobrze pracować, ale nie potrafią wypoczywać. Miała temu zaradzić akcja Ekspresu 3 razy 8. 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin wypoczynku. Znalazły się też porady, jak wypoczywać dobrze. Za to Kurier Polski 60 lat temu informował o niebywałym procesie w łódzkim sądzie. Szczęście uśmiechnęło się do Jana K., który trafił 6 w totolotka. Powiedział o tym żonie, po czym spakował walizkę i wyszedł, a po kilku dniach złożył pozew o rozwód. Dopiero sąd uświadomił szczęśliwca, że majątek uzyskany w trakcie małżeństwa stanowi wspólną własność. Sędzia podzielił milion sprawiedliwie i rozwiódł małżonków. Sąd apelacyjny był tego samego zdania, uchylił jednak wyrok w sprawie rozwodu, bowiem nie doszło jeszcze do trwałego rozpadu relacji. A skoro już o małżeństwach, dla dobrych małżeństw Kurier Polski na trzeciej stronie miał dobre informacje z Centralnego Biura Wzornictwa Przemysłu Lekkiego, które opracowało kolekcję ubrań dla par. Przebój sezonu zapowiedziały też zakłady Wulczanka, oferując tanie koszule męskie z tkaniny soła, czyli specjalnie spreparowanej bawełny przypominającej popelinę, a w modzie damskiej królowało mini. Mini sukienki i to bez rękawów były już dopuszczalne nawet na dancingach, ale nie do biura czy do urzędu.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Była to muzyka Matiasa Gorgamona, zabrzmiał fragment koncertu wiolonczelowego G-moll. A ja powracam jeszcze raz do wieści, którą dziś usłyszeliśmy z Pakistanu. Andrzej Bargiel zdobył szczyt i wykonał pełen zjazd narciarski z Nanga Parbat bez dodatkowego tlenu. W drodze na szczyt partnerował sportowcowi Janusz Gołąb. Wiedziałem, że powodzenie tego projektu będzie zależało od właściwego momentu i warunków w górach, powiedział Andrzej Bargiel. Jestem szczęśliwy, że udało się znaleźć linię, która pozwoliła bezpiecznie wykonać cały zjazd. Dziękuję całemu zespołowi za wsparcie, tak powiedział po zakończeniu wyprawy. To, co wydarzyło się na Nanga Parbat, komentują dziś eksperci z całego świata, a partner Andrzeja Bargiela, Janusz Gołąb, podczas wyprawy nie krył podziwu dla umiejętności i determinacji Polaka, mówiąc: to był jeden z najbardziej skomplikowanych projektów narciarskich, jakie widziałem w górach wysokich. Andrzej musiał praktycznie przez cały czas rozwiązywać teren w czasie rzeczywistym. Na Nanga Parbat nie ma miejsca na przypadek. Sukces na Nanga Parbat to kolejny rozdział w wieloletniej historii eksploracji pakistańskich gór przez Andrzeja Bargiela. Polski alpinista wcześniej jako pierwszy człowiek w historii dokonał pełnych zjazdów z Broad Peaku, z K2, także Gesze Brumów 1 i 2, a także Mount Everestu. To wydarzyło się w minionym roku, co docenili również słuchacze RMF Classic, dając wyjątkową statuetkę Człowieka Roku właśnie skialpiniście Andrzejowi Bargielowi. A ja o tej wyprawie na Mount Everest rozmawiałam z Andrzejem Bargielem. Przypomnijmy sobie ten fragment. Naprawdę jestem ciekawa tej chwili, kiedy ty docierasz już do momentu, w którym rozpoczyna się twój zjazd i zastanawiam się, co jest w twojej głowie, o czym myślisz, na czym się koncentrujesz, czy są jakieś słowa, które gdzieś tam powtarzasz w głowie, co jest najważniejsze, jak ten moment wygląda, zanim rozpocząłeś zjazd?
1: Na pewno to był niesamowity moment, bo też pogoda była taka ciekawa. W zasadzie było relatywnie późno, w dolinie były chmury, które doświetlało zachodzące słońce i to było takie morze po prostu groźne w dolinie chmur. Myślę, że to dawało takiej powagi tej sytuacji. Wiedziałem, że muszę sprawnie działać i nie mam za dużo czasu na po prostu relaks na górze. Czułem, że to jest bardzo wysoko i czułem, że to bardzo długo trwa, bo też te warunki powodowały to, że musieliśmy naprawdę się bardzo napracować, by móc tam dotrzeć na ten wierzchołek. Myślę, że takim najciekawszym momentem były te pierwsze skręty ze szczytu, gdzie czułem, że kurczę, że to działa, że potrafię na takiej wysokości jechać na tych nartach i to jest fajne po prostu i czuję z tego przyjemność i odczuwam z tego przyjemność i to nie jest jakaś walka o przetrwanie i to był jakiś taki fajny moment, bo to prawie jest 9000 metrów, a też myślę, że super wyróżnieniem było to dla mnie i przywilejem, że nie wylądowałem tam w sezonie wiosennym, kiedy tam jest po prostu mnóstwo ludzi. Ta góra po monsumie wygląda totalnie dziewiczo, jest tam prawie 10 metrów śniegu spada, więc nie widać żadnego śladu po ingerencji poprzednich wypraw i to jest super, że ten szczyt zazwyczaj kojarzy się z komercją, z dużą ilością wspinaczy ludzi, a tutaj tego zupełnie nie mieliśmy i mieliśmy to miejsce po prostu dla siebie.
0: Czy miałeś szansę na moment w czasie tego zjazdu i właśnie poczuć jakiś rodzaj jakiejś ulgi, jakiejś takiej satysfakcji i radości?
1: Na pewno miałem taki moment na przełęczy południowej, to jest prawie 8000 metrów i czułem, że już jest okej, w sensie, że już jestem relatywnie bezpieczny, bo jednak ta wysokość już jest okej, taka, że się czuję dobrze. Wiedziałem, że nie mogę być za długo tak wysoko, no i to był pierwszy taki moment, kiedy poczułem ulgę i satysfakcję. Na pewno kolejnego dnia miałem taki moment, kiedy przejechałem przez lodowiec, tak zwany Icefall, który jest najtrudniejszym lodowcem świata i to naprawdę nie było takie oczywiste, mimo tego, że byłem tam kilkukrotnie na poprzednich wyprawach, ani razu nie udało mi się zjechać przez ten lodowiec i nawet nie wiedziałem, czy to na pewno jest możliwe w dzisiejszych czasach, więc to był jakiś taki super moment, kiedy poczułem, że kurczę, udało się to faktycznie zrobić i i byłem w pewnym sensie dumny z tego.
0: A czy towarzyszyło ci jakiś rodzaj wzruszenia, poruszenia w czasie tego zjazdu?
1: Czy na pewno po prostu jest to przejmujące i wzruszające przede wszystkim, jak widzisz zespół, który przeżywa mocno. Ja mam takie wrażenie zawsze, że ten zespół bardziej przeżywa to, co ja robię, niż ja fizycznie to robiąc. Na pewno z takich, teraz sobie to przypomniałem, w kontekście ruszających momentów, to fajnie, że był mój brat Bartek, który gdzieś tam wspiera mnie od lat też i to jest jakieś, samo było przy K2, jak i przy Everestie, więc czy robiliśmy dużo więcej wypraw, ale to był jakiś, to jest taki moment, kiedy fajnie po prostu mieć takie poczucie, że on jest gdzieś tam obok i myślę, że to był chyba taki też najmocniejszy moment podczas tej ostatniej wyprawy.
0: A pamiętasz te ostatnie słowa przed rozpoczęciem zjazdu? To były właśnie słowa brata?
1: Ta komunikacja jest taka mega sucha i surowa. Ja tam naprawdę jestem skoncentrowany na tym, co robię, więc tam nie ma za dużo emocji. Na pewno ekipa się ucieszyła, jak wszedłem na szczyt. Czy w bazie coś wybrzmiało, ale to nie mogę o tym mówić. Bo to by było pewnie nie... poprawne.
0: Tak, Andrzej Bargiel wspominał zdobycie i pełen zjazd narciarski z Everestu, którego dokonał jako pierwszy człowiek bez dodatkowego tlenu. W zeszłym roku, za co nasi słuchacze nagrodzili skalpinistę Mozartem w kategorii Człowiek Roku 2025. Dziś wraz z zespołem powiadomił świat o dokonaniu tego wyczynu na górze, która budzi szczególny respekt wśród himalaistów, Nanga Parbat. Tym razem Andrzej Bargiel spędził na szczycie 45 minut, zanim rozpoczął swój historyczny zjazd. Nanga Parbatski Challenge zamyka kilkunastoletni projekt skialpinisty Hiksunt Leones. I tym samym Andrzej Bargiel zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie w stylu narciarskim.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Skoro tydzień temu były cztery pory roku Vivaldiego, powinniśmy odkryć, co jeszcze kompozytor napisał w cyklu Próba Harmonii i Inwencji, bo to 12 koncertów, a owe cztery pory roku to tylko ich część. Felix Ajo i Muzici. Nagranie z 1959 roku.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

Zabrzmiał walc z baletu Coppelia Leo Delibes, New Philharmonia Orkiestrę poprowadził Sir Charles Mackerras, a wcześniej muzyka Mozarta, fragment Eine kleine Nachtmusik. Słuchajcie RMF Classic po 20:00 powtórki naszych najciekawszych programów, ale także wieczorna prognoza astronomiczna. To o tym, co możecie podziwiać, zaobserwować i zobaczyć gołym okiem na niebie wieczornym. Polecam gorąco naszą prognozę astronomiczną, a teraz muzyka z filmu, który przypomni piękne kadry tanzańskiego Parku Narodowego Serengeti. Muzykę do tego filmu przyrodniczego pod tytułem Serengeti skomponowali Lola Lennox i Gregory Will. Jadwiga Polus, do usłyszenia. Dobranoc.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o harcach i harcownikach oraz o księdzu w opowieści jednego z obrońców Krakowa w czasie potopu szwedzkiego w 1656 roku. Nie, ale to nie będzie o obronie Krakowa przez Polaków. To opowieść Hieronima Christiana Holsteina, Duńczyka, szwedzkiego rajtara z czasów, kiedy to już Kraków był w rękach Szwedów i to oni byli obrońcami. Oni pod dowództwem generała Paula Wirca miasta bronili, a Polacy zdobywali i rozłożyli swój obóz pod Tyńcem. Przed rozpoczęciem bitwy na pole przed obiema armiami wychodzili najodważniejsi kawalerzyści i stawali przy dużej widowni do indywidualnych pojedynków. Jest więc lato 1656 roku. Czytamy wspomnienia Holsteina. Ostatecznie doszło do tego, że generał Wirtz kazał wszystkim, którzy tylko mogli, dosiąść koni i sam też poszedł z nami. Było nas około 4000 jazdy i piechoty. Mieliśmy także 8 dział polowych. Około południa ruszyliśmy wprost na obóz nieprzyjaciela, czyli na Polaków. Gdy znaleźliśmy się zupełnie blisko, przednie oddziały rozpoczęły harce. Ja także spostrzegłem kogoś na dobrym koniu, kto dzielnie sobie poczynał. Stąd i Hieronim Holstein ruszył do walki. Czytamy dalej. Wzięliśmy się w obroty. Starałem się bardzo. Gdy przetrzymałem jego 2 strzały, natarłem na Polaka z kopyta. Chwyciłem jego konia za cugle i chciałem z nim szybko odjechać, gdyż byliśmy pod nieprzyjacielskimi działami. On był jednak tak rezolutny, że chwycił mój pistolet za lufę i z całą siłą uderzył mnie w głowę, tak że polała mi się krew z nosa i ust. Liczę na to, że mi się wyrwie. Przybyli mi jednak na pomoc moi towarzysze. Chciałem go więc przebić rapierem. Zaraz jednak nadjechał generał Wirtz i ten Polak prosił go o darowanie życia, ponieważ był klechą, czyli księdzem, chociaż był dobrym polskim szlachcicem. I tak, ksiądz, harcownik, życie ocalił. Holstein konia nie dostał, ale coś na tych harcach jednak uzyskał. Zabrałem tylko jego mundur. On zaś wkrótce wykupił się u Wirtza za 400 talarów. Cóż, harce harcami, a płacić trzeba. Wódz wygrywa na tym bardziej, a harcownik też swoje jakoś tam ugra.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Kulturalny Róg Obfitości sprawdzimy, jak zmieni się Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie. Zajrzymy na nową wystawę do Muzeum w Koninie i sprawdzimy, jak idzie casting do Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podzieliłeś.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Czwartek, 2 lipca. Słońce wzeszło o 4:36, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:52. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 7 minut. Zanim na niebie rozgości srebrny glob, tuż po zachodzie słońca warto spojrzeć nisko nad zachodni horyzont. Gołym okiem bez trudu odnajdziemy tam dwie najjaśniejsze planety – Wenus i Jowisza. To doskonały moment na skierowanie w ich stronę lornetki, która pozwoli dostrzec cztery księżyce Jowisza zwane galileuszowymi oraz sierp Wenus. Galileusz, który jako jeden z pierwszych skonstruował teleskop w 1609 roku i skierował go w niebo, udowodnił między innymi, że nie tylko Ziemia ma księżyc. Nasz naturalny satelita dzisiejszej nocy wzejdzie stosunkowo późno, bo około 22:40. Skierowanie lornetki na księżyc, znajdujący się w gwiazdozbiorze wodnika, pozwoli dostrzec piękne cienie w pobliżu linii terminatora, czyli granicy światła i cienia. Granica ta zaczyna powoli przesuwać się po jego wschodniej krawędzi. Z kolei w drugiej połowie nocy nad wschodnim horyzontem pojawi się Saturn, który najlepiej prezentuje się w teleskopie. Po okresie słynnego zniknięcia pierścieni będziemy mieli możliwość dostrzeżenia ich wokół planety. Przez to, że Ziemia w ubiegłym roku przecinała płaszczyznę pierścieni, znikały one całkowicie. Jednak z nocy na noc coraz lepiej będą się prezentować w lornetce, a najlepiej w małym teleskopie. Galileusz, który obserwował także Saturna, stwierdził, że wygląda on jak planeta z uszami. Dzisiaj wiemy, że system pierścieni tej planety ciągnie się na kilkaset tysięcy kilometrów, ale jest niezwykle cienki. Grubość pierścieni miejscami wynosi zaledwie 10-20 metrów. Wbrew pozorom nie są one jednolitą taflą. Składają się z miliardów pojedynczych cząstek, od drobnego pyłu po bryły lodu wielkości domu, pogodnego nieba i udanych obserwacji.

Ogłoszenie RMF Classic. Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Matematyka. Jesienią 1920 roku Irena zapisuje się do Wolnej Wszechnicy Polskiej na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Jest wolną słuchaczką. Opłaca czesne za pierwszy i drugi semestr w wysokości 600 marek polskich. Studiuje przez 4 lata, co potwierdzają przechowywane w Muzeum Literatury w Warszawie karty wstępu, będące jednocześnie dowodami wpłat. 29 maja 1922 roku zdaje egzamin z geometrii różniczkowej u profesor Pogorzelskiej. Otrzymuje ocenę celującą. Jesienią 1923 roku nadal jest wolną słuchaczką i zalicza kolejne etapy studiów. Podczas egzaminu z teorii równań różniczkowych otrzymuje także ocenę celującą. Wolna Wszechnica Polska powstała w 1905 roku. W skład organu założycielskiego Towarzystwa Kursów Naukowych wchodzili aktywni działacze społeczni, profesorowie, naukowcy, m.in. Samuel Dickstein, Ludwik Krzywicki i Stanisław Leszczyński. Te same nazwiska pojawiają się na liście członków Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Są to osoby cieszące się uznaniem publicznym, często angażujące swój prywatny czas i środki we wspieranie inicjatyw społecznie pożytecznych. Stopniowo Wolna Wszechnica zwiększa ofertę kursów. Od Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Technicznego, Humanistycznego po Rolniczy, Ogrodniczy, Dziennikarski i Pedagogiczny. Pierwszym członkiem honorowym Wolnej Wszechnicy Polskiej jest marszałek Józef Piłsudski. Wolna Wszechnica Polska jest jedyną placówką akademicką, niepaństwową, zapewniającą swoim słuchaczom osiąganie wiedzy wyższej w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i społeczno-humanistycznych. W działalności swej ma na celu nie tylko krzewienie czystej wiedzy, ale również jej zastosowanie praktyczne w życiu. Wolna Wszechnica Polska otwiera dostęp do studiów i pracy naukowej zarówno maturzystom szkół średnich, jak i szerokim rzeszom samouków. Słuchaczem rzeczywistym można zostać po złożeniu egzaminu wstępnego na odpowiedni dział Wszechnicy. Zajęcia odbywają się w godzinach wieczornych. Program studiów jest 4-letni. Po ukończeniu kursu nauk, złożeniu egzaminów i wykonaniu pracy dyplomowej, słuchacz może przystąpić do egzaminu dyplomowego. Irena nie zdaje egzaminu dyplomowego. Zachęcona dobrymi ocenami i pochwałami wykładowców, postanawia przenieść się na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Filozoficzno-Matematyczny. Nie ma matury, dlatego ubiega się o status wolnego słuchacza. W październiku 1924 roku składa podanie do rektora.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
7: Po reklamie. Tu RMF Classic, minęła 21. Czas na prognozę na jutro.
8: Prognoza na jutro.
7: W piątek 3 lipca przejściowo duże zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami deszczu na północy i szczególnie na wschodzie kraju. Na wybrzeżu opady będą przejściowo umiarkowane. W rejonach północnych Polski spodziewane również są burze. Na termometrach maksymalnie 19 i 21 stopni Celsjusza na północy, do 23 i 24 stopni na pozostałym obszarze kraju.
9: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem, RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie Toma Hanksa. Przemierzymy niczym grany przez niego Forrest Gump całą Amerykę, ale zawitamy też do Włoch czy Maroka. Pojawi się muzyka z filmów takich jak Filadelfia, Apollo 13, Kod Da Vinci czy Złap mnie jeśli potrafisz.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A w najnowszym odcinku Kulturalny Róg Obfitości sprawdzimy, jak zmieni się Teatr Wielkiej Opery Narodowej w Warszawie. Zajrzymy na nową wystawę do Muzeum w Koninie i sprawdzimy, jak idzie casting do Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Reklama.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rębowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: 3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Każda relacja, jeżeli chodzi o człowieka drugiego, którego widzimy, my w nim czegoś szukamy. I w tym momencie
3: ale
2: trzeba...
3: Ale czegoś, czego nie mamy w sobie?
2: Nie mamy w sobie, co nas natchnie. Co nas...
3: Czyli nie szukamy uzupełnienia.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykle cenioną wizjonerką Aidą Kosajan-Przybysz.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dopiero kiedy schwyciła jego ręce i siłą przyciągnęła do tyłu, żeby go zakuć, wychrypiał. Tylko odłożę to na ziemię, proszę. Nie ucieknę. Pozwoliła mu, chociaż była wściekła. Czego tu szukasz? Ryknęła i walnęła go kantem dłoni, bo nie odpowiadał. Złożę zażalenie, wymamrotał. Na pewno ktoś ci uwierzy. Mruknęła, zapinając mu kajdanki. Odpowiadaj na pytania. Co tutaj robisz? Czego tu węszysz? Nazwisko. Zawahał się, nim odpowiedział. Tak sobie spacerowałem. Rzucił z drwiną w głosie. A kiedy zobaczyłem tyle policji, podszedłem się rozejrzeć. Nie masz prawa mnie przesłuchiwać. Nic nie zrobiłem. Spacerowałeś? Wkurzyła się. Nocą, po ciemku. Źle sypiam. Uśmiechnął się krzywo. Jestem sobą. A ty? Znów chciała go walnąć, ale tylko pokręciła głową, przekonana już, że go nie wypuści bez przesłuchania. Żelaznym chwytem ścisnęła jego ramię i popchnęła do przodu. Idziemy, zarządziła. Nie chcesz podać nazwiska po dobroci? Pogadamy w komendzie.
2: Wykonał gest, jakby chciał się wyrwać, więc szturchnęła go w bok, żeby się ruszył. Aż go zgięło z bólu, a ona uśmiechnęła się zadowolona. Teraz stanie ze starszymi braćmi i kumplami z policji ojca, na coś się przydało. Jej pozornie krucha budowa wielu już zmyliła. Lena potrafiła się bić i znała różne techniki walki. Ojciec uczył ją, że nie trzeba wiele siły, żeby powalić nawet potężniejszego od siebie przeciwnika, jeśli się wie, jak i gdzie zadawać ciosy. Kiedy zatrzymany dreptał już grzecznie krok przed nią, pochyliła się, żeby zabrać jego paczkę, o którą tak się troszczył. Podniosła czarne etui, otworzyła i dopiero wtedy spostrzegła, że w środku jest lustrzanka. Co to ma znaczyć? Spytała gniewnie, pokazując mu aparat. Wzruszył ramionami i nic nie odpowiedział, jakby pytanie nie było skierowane do niego, więc wyjęła lustrzankę z opakowania, żeby zabrać kartę pamięci. Otwór pod klapką był pusty. Gdzie ją schowałeś? Popchnęła go twarzą do drzewa, przygwoździła kolanem między nogami i przycisnęła z całej siły, aż zawył. Kobieto, zlituj się, ja nic nie zrobiłem, pojękiwał. Chcesz mnie wykastrować? Naprawdę aż cię prosisz, żebym na ciebie doniósł. Zbierasz karniaki, rzucał jej nieudolne groźby. Nie słuchała. Przeszukiwała metodycznie jego kieszenie, ale poza paczką papierosów, jakimiś karteczkami w tylnej kieszeni dżinsów, kluczem do auta, telefonem i kilkoma monetami nie miał przy sobie niczego więcej. Zabrała mu komórkę, a potem spojrzała na swój zegarek. Przytrzymała faceta mocniej, po czym wybrała numer posterunkowego Macieja Jędrasika. Podaję ci swoje współrzędne. Meldowała, nie słuchając, co Maciek ma do powiedzenia. Jestem na tyłach domu w lesie od wschodniej strony. Mam podejrzanego. Wężył tu i przypuścił atak na funkcjonariusza. Podstaw mi radiowóz na drogę od strony lasu. Doprowadzę go tam. Ja cię nie atakowałem, krzyknął zatrzymany. Było dokładnie odwrotnie, to ty mnie napadłaś. Owszem, to on się drze, ale nie jest ranny. Daj spokój z tą karetką, Maciuś. Mówiła dalej zniżonym głosem. Zamiast tak pierdolić, bierz dupę w troki i jedź prosto aż do końca. To ślepa uliczka, znajdziesz nas przy ogrodzeniu. Potem będziesz wolny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.